jest ekstra. No jak widać, oni sami siebie nie lubią, a co dopiero swoich piosenek. Gosia jest bardziej wyjątkowa niż bracia Gallagher. Jaki będzie serwis informacyjny? O tym przekonacie się już za moment. Michał Rogoziński zaprasza na 3 minuty przed godziną 7.

Was przepraszam bardzo. To tylko kilka spośród osób, które zostały nominowane do najbardziej prestiżowej nagrody literackiej w naszym kraju. Więcej szczegółów przeczytacie w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tam także o szpitalnym kryzysie systemowym. Ministerstwo twierdzi, że sytuacja szpitali powiatowych nie jest taka zła, bo tylko 60% ma zobowiązania wymagalne. To przerażające lekceważenie problemu. Rozmowa z Bernadetą Skubel, ekspertką Związku Powiatów Polskich, a te słowa, które przed chwilą wypowiedziałem, to właśnie z pani Bernadety był cytat. Z kolei teraz przejdźmy do Rzeczpospolitej. Tutaj na pierwszej stronie o rewolucjach podatkowych, które szkodzą biznesowi. Firmy oczekują raczej stabilności przepisów niż ich radykalnego reformowania. Elektronizacja rozliczeń z fiskusem powinna temu towarzyszyć redukcja formalności. Dlaczego? Jak to powinno wyglądać? Czego oczekują przedsiębiorcy? Na co może zgodzić się państwo? I gdzie jest ten złoty środek? O tym w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Tutaj również o Chinach, które podbijają polski rynek aut, a europejskie marki są w odwrocie. A także o milionerach w zarządach spółek. Prawie pół setki członków władz giełdowych firm deweloperskich zainkasowało co najmniej 1 000 000 złotych wynagrodzenia za ubiegły rok. Tak wynika z analizy Rzeczpospolitej i więcej na ten temat przeczytacie w dzisiejszym wydaniu tegoż właśnie dziennika. Przejdziemy teraz sobie do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj o hipokryzji imigracyjnej. Magazyn na weekend Dziennika Gazety Prawnej właśnie temat migracji bierze na tapet. Więcej pieniędzy, mniej niezależności. Reforma finansowania. Oni mają bardzo niewyraźne tutaj litery. W każdym razie, reforma finansowania samorządów podniosła ich dochody i zwiększyła samodzielność budżetową, ale w innych obszarach autonomia wspólnot lokalnych się kończy. To temat, który znajdziemy na stronie 8, na stronie 9 z kolei o tym, że wojna już się rozlewa. Ukraińcy uważają, że rosyjskie problemy na froncie mogą popchnąć Putina do próby ucieczki do przodu i zaatakowanie państw bałtyckich. Więcej w materiale Michała Potockiego, a z kolei w materiale Izabeli Lipińskiej o tym, że papież wskazuje, że rozwijanie AI wyłącznie dlatego, że można więcej i szybciej, nie jest działaniem godnym człowieka. Mógłby tylko mówić bardziej dobitnie o tym w materiale Izabeli Lipińskiej na stronie 20 dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej. Z kolei, jeżeli przejdziemy do lokalnych tematów, no to w Głosie Wielkopolskim na pierwszej stronie sędzia, ale nie byle jaki sędzia, bo z Poznania trafił on na boiska mundialu. To nagroda za lata biegania po boiskach niższych klas, mówi Adam Kupsik, sędzia piłkarski i adwokat. I więcej na ten temat przeczytacie na stronie 11. I tak naprawdę to właśnie twarz i ręka trzymająca chorągiewkę pana Adama Kupsika wypełniła pierwszą stronę Głosu Wielkopolskiego. Przypomnijmy dzisiaj takie obszerniejsze wydanie Głosu Wielkopolskiego. W środku między innymi o tym, że kaski obowiązkowe są dla dzieci na rowerach. Nikt nie będzie dyskutować, czy trzeba je nosić, czy nie. Od przedwczoraj wszedł w życie obowiązek noszenia kasku przez osoby do 16 roku życia, poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. To wielki dzień dla kaliskiego stowarzyszenia Kask jest Cool, które od 6 lat uświadamia dzieci i ich rodziców, że noszenie kasków to nie moda, ale podstawa bezpieczeństwa na drodze. Więcej na ten temat w Głosie Wielkopolskim, tam również o temacie, który był poruszany przez Michała w dzisiejszym pierwszym serwisie informacyjnym, czyli o obniżkach płac zarządów miejskich spółek, ale że to zajmie lata. Prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że pensje prezesów i zarządów miejskich spółek zostaną obniżone, zastrzegł jednak, że dopiero po zakończeniu kadencji poszczególnych zarządów, bo no, nie można zmieniać chyba reguł w trakcie gry. Chyba z takiego założenia wychodzi prezydent Jacek Jaśkowiak. I w Głosie Wielkopolskim jeszcze jeden temat o banerze Lecha Poznań. Gigantyczny baner na elewacji najwyższego budynku w stolicy Wielkopolski jest, uwaga, uwaga, nielegalny. Tak stwierdził nadzór budowlany, mimo to próżno szukać fali krytyki na jego temat. A jakie będzie rozwiązanie z kolei? O tym przeczytacie w materiale na stronie 5, w materiale przygotowanym przez Pawła Antuchowskiego. No ciekawe, pięknie się to prezentuje, ale jak widać, ktoś chyba stwierdził, że nieważne jest litera prawa, ale duch prawa, a poza tym mistrzom można więcej. Głos Wielkopolski zapraszamy do lektury. My przebrnęliśmy przez wszystkie dzisiejsze gazety. Jeszcze tylko wam powiem, że dzisiaj

gdziekolwiek jeździcie, bo całe miasto wygląda jak, no, tak naprawdę jakby nie żyło, nie funkcjonowało. Widocznie bardzo, bardzo z wielu z was dzisiaj odpoczywa. Ciężko znaleźć jakikolwiek zakrakowany punkt. No być może warto zwrócić uwagę na ulicę Piątkowską, bo ona częściowo jest zamknięta i tam chyba tylko jedynie tworzą się pewne utrudnienia. Chodzi o odcinek na wysokości osiedla Winiary, na wysokości ulicy Świętego Leonarda. Jeśli chodzi o komunikację miejską, ona także kursuje bez większych problemów takich bieżących, natomiast musimy pamiętać o tym, że po pierwsze kursuje według sobotniego rozkładu jazdy ze zmianami, to znaczy, że tramwaje na razie kursują co 20 minut, a od godziny 12 co 15, no a po drugie, że nie kursują tramwaje na północ szeroko pojętą, to znaczy wyłączone są pętle Piątkowska, Połapska oraz na Ramowicy oraz Błażeja, jeśli chodzi o dojazd z centrum, to ze względu na pracę na wysokości ulicy Poznańskiej. Omijajcie ten rejon, funkcjonuje linia T, a linie 3, 9, 10 i 11 kursują ze zmianami. 618750213, pod ten numer dzwońcie, jeśli wiecie więcej o tym, co w Poznaniu się dzieje.

Niemcem, zresztą był, nosił niemiecki mundur, ale z tego co nam wiadomo, powyciągał bardzo wielu swoich kolegów z boiska i nie tylko kolegów z boiska i pomógł im przetrwać czasy II wojny światowej, no ale później zostali wygumkowani, tak to wyglądało po 1945 roku. Przegraliśmy 5-6, a co ciekawe, nasza reprezentacja przygotowywała się do tego wyjazdu na mundial w Wągrowcu, niedalekim od Poznania, tak dokładnie 60 km na północny wschód od Poznania. Właśnie to tam nasza reprezentacja przygotowywała się do wyjazdu w 1938 roku na mundial, który odbywał się we Francji. Z kolei teraz zerkamy do kalendarium muzycznego i mamy rok 2018 i wtedy ukazuje się pewien singiel. Singiel, który narobił bardzo dużo zamieszania i pokazał, już była to zapowiedź tego, że artysta, który go stworzył razem z Bartoszem Dziedzicem, który z kolei on odpowiada również za produkcję utworu, najprawdopodobniej zdominuje muzykę popularną w naszym kraju na lata. 8 lat temu.

0: Dyszy chaos. Faferzy. Piątek wieczorem.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.

paletkę? Nie wiem, co się zawiesza na kołku, bo korki się zawiesza na kołku, jeżeli chodzi o rakietę, dobra, paletkę. Ja jestem po prostu za bardzo nakręcony. Zmagała się z depresją, ale udało jej się ją pokonać. To jest niesamowicie pozytywna historia i inspirująca na pewno dla wielu ludzi. I teraz kolejna informacja. Maja Chwalińska zaczynała ten turniej na 114 miejscu w rankingu WTA i uwaga, już teraz jest na miejscu 21. To znaczy w takiej tabeli live, bo to jest wiadomo nieaktualizowane na bieżąco, dopiero po turnieju, po zakończeniu French Open, czyli już na pewno awansowała o 93 miejsca. Czaicie to? To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. A jeżeli wygra w finale z Mirą Andrzejewą, nie wiemy jeszcze o które jutro spotkanie, to uwaga, wskoczy na 14 miejsce. Ale to już takie moje wyliczenia są, więc mogę się mylić, bo wiecie, ja z głowy, a nie z internetu, cytując klasyka. Niesamowita sprawa. Wielka, wielka, wielka chwila dla naszej zawodniczki. Tak jak mówiłem, Diana Schneider pokonana w drugim półfinale. Z kolei Mira Andrzejewa pokonuje Martę Kostiuk 6-1, 6-3. Na pewno będzie zdecydowanie bardziej wypoczęta. Finał już jutro. Z kolei, jeżeli chodzi o singla mężczyzn, to półfinały z kolei dzisiaj. I tutaj mamy spotkanie o godzinie 14.30 Jakuba Mensika, Czecha, z Niemcem Aleksandrem Zverevem, a o godzinie 19 z kolei Matteo Arnaldi zmierzy się z Flavio Cobollim. I tak, nie mylicie się, to pojedynek dwóch Włochów. Czekamy. U nich z kolei finał odbędzie się dopiero w niedzielę, także jeszcze nie wiemy dokładnie. Debel mężczyzn z kolei dzisiaj półfinał. Drugi półfinał, dobrze mówię? Tak, ponieważ pierwszym Heliovare i Patton pokonali Herbertę i Halisa 6-3, 6-4, a dzisiaj Zeballos i Granollers zmierzą się z Bolellim, dobrze czytam? Tak, Bolellim i Vavasorim. To o godzinie 12. W deblu kobiet z kolei spotkania półfinałowe oba. Dzisiaj o godzinie 13.10 Siniakowa i Townsend zmierzą się ze Stefanii Dąbrowski. Tylko Dąbrowski marsz to akurat Kanadyjka, bo jej przodkowie stwierdzili, że marsz za wielką wodę. A w drugim o godzinie 14.20 z kolei Japonka Aoyama w parze ze swoją partnerką Liang zmierzą się z Aleksandrą Kruncić i Anną Daniliną. Także, ale najważniejsze jest jedno. No, nasza Maja po prostu coś niesamowitego. Wielkie, wielkie brawa dla naszej zawodniczki. Jeżeli chodzi o świat koszykówki, z kolei Mistrzostwa Świata 3x3, nasi zawodnicy zakończyli już rozgrywki. Wczoraj przegrywają z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 21-14, ale tego się wszyscy spodziewali. Dzisiaj rozpoczynają się spotkania w ramach playoffów. Holendrzy zmierzą się z Czechami, Łotysze z Nową Zelandią, Austriacy z Belgami, a Francuzi z reprezentantami Madagaskaru. Spotkanie od godziny 19, ale już dokładnie godzinnie będę wam teraz przytaczał. Także spotkania przed mundialem się odbywają i wczoraj chociażby Włochy, ale Włochy nie awansowały, dobra. To spotkanie było w środę. Swoją drogą wygrywają z Luksemburgiem 1-0, ale już musiałem wam powiedzieć, Holendrzy przegrywają z reprezentacją Algierii z kolei 0-1. W innych wczorajszych spotkaniach Panama wygrywa z Dominikaną 4-2, Słowenia remisuje z Cyprem 1-1, a także Hiszpania remisuje z Irakiem 1-1, a Francuzi przegrywają z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-1. I już dzisiaj odbyły się spotkania, no bo wiadomo, że te strefy czasowe to zupełnie inaczej, za wielką wodą. Czesi wygrywają z reprezentacją Gwatemali 3-1, a z kolei Meksykanie pokonują Serbów 5-1, dając taki popis swojej mocy i na pewno nastawili się już bardzo pozytywnie przed rozgrywkami, które odbędą się m.in. w ich kraju, bo w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a także Meksyku odbywać się będą spotkania. No i to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd świata sportowego. Jeszcze raz, Maju, chwalcie Maję, bo Maja

Maja Chwalińska z Mirą Andrzejewą jutro o godzinie 15. Jak widać, Google nie zaktualizowany, ale za to nasz serwis informacyjny już jak najbardziej. Tym bardziej, że na zegarach mamy 3 minuty do godziny 8.

Światowy Dzień Środowiska, Dzień Ochrony Środowiska, Święto Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie. To jest w ogóle coś bardzo dziwnego, że my to mamy w Poznaniu świętować. To jest skandaliczna sytuacja, no ale aktualna nazwa Wojskowego Święta Jednostki, która przejęła tradycję Centralnego Węzła Łączności MON i Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych. To chyba ważna instytucja. Tak coś się wydaje o sobie mojej. Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połową ryb. To znajdziemy w kalendarzu. Bardzo długie, ale bardzo ważne święto, żeby przypominać o tym, że to nie jest tak, że każdą rybę to sobie, wiecie, bierzecie i no może, bo zaraz znowu ktoś do mnie zadzwoni i powie, że jak mogę czepiać się wędkarzy, albo ktoś inny zadzwoni, że ryby też mają uczucia. No pewnie tak, więc po prostu mamy dzisiaj Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowem ryby. Mamy piąty dzień czerwca, który się wydaje troszeczkę jak taka sobota i faktycznie, tak jak mówił Michał w serwisie informacyjnym, rozkład jazdy dzisiaj taki bardzo mocno sobotni, więc jeżeli gdziekolwiek się wybieracie, to uważajcie, żeby wam MPK nie zrobiło psikusa, albo żebyście sami sobie tego psikusa nie zrobili. Jeżeli godzina 8 na zegarach, no to czas na żenujące powiedzenie prowadzącego. Uwaga, uwaga, Florence już się rozkręca, ja teraz...

Taki taniec deszczu od Florence and the Machine, ale my teraz od deszczu będziemy przechodzić do takiego pulsującego basu, albowiem płyta tygodnia, już za momencik na antenie, a na zegarach 6 minut po 8.

od Tegan-Tsary. Tymczasem my na Hel się wybierzemy już za niedługo. Za kilkanaście minut. Nie wiem, czy zdążymy przed godziną 8:30, ale na pewno przed godziną 9:00 się wybierzemy, bo pamiętajcie, wrócił słynny autobus, tylko teraz innego operatora, z numerem 666 jadący na Hel. W sumie to do Helu tak naprawdę, bo do miejscowości Hel. No i niektórym się to nie podoba. Nie będę tutaj spoilerował za bardzo. Zostańcie razem z nami, to przybliżymy wam sytuację. Także pięknie nam się tutaj to wszystko poskładało, a jeżeli chodzi już o Hel, tylko ten Hel, nie tam pod ziemią, tylko ten Hel, który powoduje, że się mówi w taki, a nie inny sposób, to osoby, które właśnie Hel sobie wezmą, nawdychają się go, to mogą powiedzieć, lecę tu. No i lecę tu, to jest najnowszy singiel od Chłopców z Miasta. Chłopcy z Miasta to nie brzmi jak

0: Band Disco na Placu Wolności. Wieczór pełen tańca, emocji i przede wszystkim dobrej zabawy. Spośród 5 kanałów DJ-skich ty wybierasz, do czego się bawisz. Zabierz dokument ze zdjęciem, przyjdź o 22 i baw się do najgłośniejszej ciszy w mieście. Kubok wraca do schronu. Ciężkie, ale i pełne klasy techno. Hipnotyczna, wciągająca muza nie opuści cię przez cały wieczór. Na scenie Harder zagra Billy, Kat, Liza, no i wyczekiwany przez poznańską wiarę Kubok. Na scenie Faster zawita natomiast Kowa, Pleur oraz Recka. Będzie solidnie, będzie szybko, będzie mocno. Przyjdź do schronu o godzinie 23.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu

tak jak obiecałem, wybieramy się na Hela, w sumie do Helu, a tak naprawdę to wybieramy się także do kościoła. Jak donoszą dziennikarze, no i właśnie teraz, skąd ci dziennikarze donoszą? Z

15 minut, Portofino magnetyzuje bardziej niż niejedna europejska metropolia. Rzymianie jako jedni z pierwszych docenili walory tego miejsca. Nazwali je Portus Delfini, czyli port delfinów, które niegdyś upodobały sobie tutejsze czyste wody. Przez wieki Portofino żyło własnym, spokojnym rytmem rybackiej osady. Wszystko zmieniło się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to europejska arystokracja, a za nią brytyjscy i niemieccy dyplomaci, zaczęli odkrywać uroki Riviera di Levante. Prawdziwy boom nastąpił w latach 50. i 60. XX wieku. To właśnie wtedy Portofino stało się nieoficjalnym salonem Hollywood nad Morzem Śródziemnym. Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Richard Burton czy Humphrey Bogart uciekali się tu przed blaskiem fleszy. Paradoksalnie tworząc tego miejsca najchętniej fotografowany zakątek we Włoszech. Dziś tradycje te kontynuują projektanci mody, gwiazdy muzyki i miliarderzy. Valentino i Dolce Gabbana do niedawna mieli tam swoją willę. 3 lata temu sprzedano ją za ponad 400 milionów euro. A niedaleko mamy dawną rezydencję Armaniego, Castel San Giorgio, którą za ponad 60 milionów euro niedawno zakupiła firma związana z Billem Gatesem. Poza nimi spędzają tu regularnie wakacje Beyoncé, Elton John czy Kardashianki. W ciągu dnia trudno jednak znaleźć tutaj śmietankę towarzyską, ale okazałe jachty zacumowane w zatoce przypominają nam o tym, gdzie jesteśmy. Zostawmy na chwilę tę wspaniałą śmietankę towarzyską i przejdźmy się po mieście. Najłatwiej i najprzyjemniej dostać się tutaj przez rejs z promem, który regularnie odpływa z pobliskiego Rapallo. Dla tych, którzy unikają transportu morskiego, pozostaje busik kursujący z okolicznych miejscowości lub trekking czerwonym szlakiem Santa Margherita Ligure. Odstawcie samochód tego dnia. Parking na pół dnia w Portofino może Was kosztować prawie tyle, co kolejna doba w hotelu w okolicznych miejscowościach. Jeżeli w ogóle znajdziecie miejsce. Miasteczko jest miniaturowe, ale kryje w sobie kilka punktów, których absolutnie nie można przegapić. Spacer należy zacząć na Piazza Martiri dell'Olivetta, znanym po prostu jako Piazzetta, placyk. To brukowany plac tuż nad brzegiem wody, otoczony charakterystycznymi pastelowymi kamienicami o fasadach w odcieniu ochry, różu i sieny. Zwróćcie uwagę na tradycyjne liguryjskie trombdale, czyli malowidła imitujące prawdziwe elementy architektoniczne. Czasem okiennica, na którą patrzymy, jest po prostu zwykłą ścianą. Usiądźcie w jednym z kawiarnianych ogródków, zamówcie espresso, choć uprzedzam, ceny są tu równie elitarne jak otoczenie. Obserwujcie ludzi. To najlepszy teatr we Włoszech. Z Piazzetty kierujemy się pod górę, ścieżką w stronę Latarni Morskiej. Po kilku minutach dotrzecie do kościoła Chiesa di San Giorgio. Warto wejść na przykościelny taras. To stąd rozpościera się ten kultowy, panoramiczny widok na port i kolorowe domki, które znamy z pocztówek. Dalej trafiamy do Castello Brown. Dziś 16-wieczna twierdza obronna, otoczona ogrodem śródziemnomorskim, służy jako muzeum i przestrzeń eventowa, a widok z jej murów na otwarte morze zapiera dech w piersiach. Na samym końcu syplu znajduje się Faro, Latarnia Morska. Spacer tam prowadzi przez gaje oliwne i zacienione ścieżki. Na miejscu czeka mała nagroda. Urokliwy bar Al Faro, zawieszony dosłownie między niebem a urwiskiem uderzającym w spienione fale. Jeśli postanowicie zostać na obiedzie, zapomnijcie o ciężkich mięsach i skomplikowanych sosach. Jesteśmy w regionie Ligurii, gdzie król jest tylko jeden. Pesto Genovese. Pamiętajcie, prawdziwe pesto to małe liście lokalnej bazylii, włoskie orzeszki piniowe, czosnek z Vesalico, oliwa z oliwek extravergine z odmiany Taggiasca i sery parmigiano reggiano i pecorino sardo. Zamówcie trofeo al pesto, czyli charakterystyczny skręcany makaron, który idealnie oblepia ten aromatyczny zielony sos. Kiedy w ogóle odwiedzić Portofino? Najlepsze miesiące to maj, czerwiec, wrzesień i październik. W lipcu i sierpniu miasteczko bywa zatłoczone przez jednodniowych turystów z dużych statków wycieczkowych, co odbiera mu nieco z jego elitarnego uroku. Poza tym, jeżeli chcecie pozwiedzać, wysokie temperatury odbiorą Wam całą frajdę spaceru. Pozostaje pytanie, czy w ogóle jechać do Portofino? Cóż, to faktycznie esencja tego, co we Włoszech najpiękniejsze. Harmonii między naturą a architekturą stworzoną przez człowieka. Choć luksus bije tu z każdej witryny sklepowej, prawdziwe piękno Portofino tkwi w rzeczach darmowych. W zapachu sosem mieszającym się z morską bryzą, w krystalicznie czystej wodzie, odbijającej kolory domów i w słońcu, które chowa się za wzgórzem, barwiąc ligurejskie niebo na purpurowo. Czy tylko tu doświadczycie wspaniałości Riviery Ligurejskiej, których nie znajdziecie w okolicznych miejscowościach? Z pełną odpowiedzialnością mogę zaprzeczyć. Więc jeśli niekoniecznie musicie podążać śladami VIP-ów i Wasze oczy przeżyją bez doświadczenia miasta, o którym śpiewała Dalida, Sława Przybylska czy Magda Umer, możecie bez wyrzutów sumienia planować wakacje na Riwierze Ligurijskiej bez wizyty w Portofino. Jeżeli jednak już tam dotrzecie, dajcie sobie czas i pozwólcie się oczarować. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera. Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co

0: Polski kelner może nas wyrzucić z restauracji. Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Paperback writer.
4: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek.

pod numer 7148. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko. I jakie macie sposoby, żeby dziś nie zmoknąć, bo do 16 cały czas ma siąpić w Poznaniu, a nawet jak nie będzie siąpić, to wiecie, tak, no, tak mokro będzie. Ale wieczorem już będzie spoko, a jutro to już w ogóle będzie spoko. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. Podwójne zaproszenie na Silent na Wolności na jutro na godzinę 22 do wygrania. Na zegarach 18,5 minuty do godziny 9. No jak z popiołów, DJ Dex, Kukon, Sarius, Soku. I teraz pytanie, czy DJ Dex kiedyś zagra na Silencie na Wolności i co na to wtedy Peja?

0: przypadał, bo to dopiero w grudniu tegoż roku. Dlaczego to mówię? Nie dlatego, żeby tutaj się przyczepiać do urzędników, ale dlatego, żebyście nie wybierali się do Urzędu Marszałkowskiego. Tak samo nieczynny jest Wojewódzki Urząd Pracy oraz Biuro Obsługi Klienta i Punkt Obsługi Klienta Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Nieczynne są także Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Urząd Miasta w Luboniu, więc uważajcie na siebie i tak samo uważajcie na siebie, jeżeli podróżujecie komunikacją miejską, albowiem dziś obowiązuje sobotni rozkład jazdy, żebyście się nie zdziwili, że gdzie jest mój tramwaj, gdzie jest mój tramwaj, a wy mokniecie na przystanku, a okazuje się, że on pojedzie później, bo dzisiaj według sobotniego rozkładu kursować będzie. W komunikacji podmiejskiej sobotni rozkład także, ale obowiązuje z pewnymi zmianami na liniach wielu, więc ja nie będę tego nawet wyczytywał, bo nie ma absolutnie to sensu. W nocy to już było i nie wróci więcej. Dobrze, w każdym razie, drodzy słuchacze, dzisiaj piątek, ale sobota, no, a w sumie skoro środa to mała sobota, a sobota to w takim razie wielka środa, to piątek będący sobotą to może być i szyny też były złe.
1: Aferanek, najlepszy z wielu pobudek.

0: grey smoke.
1: Ale że ten kawałek siedzi. Boots on the Ground, tutaj Massive Attack na ficie Tom Waits, legendy, absolutne legendy. Po godzinie 9 zerkniemy do legendarnej poznańskiej prasy i w ogóle pogadamy troszeczkę więcej na temat wydarzeń w Poznaniu. Zanim to nastąpi, jednak na pewno Michał Rogodziński z serwisem informacyjnym, ale najpierw Paulina Przybysz ma pewne informacje dla co niektórych ludzi.

źle odmienione słowo połowy i dlatego muszę się za każdym razem delikatnie zawiesić. No ale złej baletnicy to i wiecie co, przeszkadza. Waleria, Walter i Bonifacy mają swoje imieniny. Przez następne 60 minut jeszcze na pewno nieco nowości. Na pewno powiemy wam nieco więcej na temat tego, co będzie się działo w Poznaniu przez resztę długiego weekendu. Kto ma, ten ma. Będzie angielskie śniadanie, będziemy mieli jeszcze kilka na pewno niezbyt poważnych tematów, ale nade wszystko będziemy dobrze się bawić. Aha, no i u nas jest sucho. No ale o to ja już dbam za każdym razem, bo takie suchary jak na antenie Aferanka...

O godzinie 21.45 bezpłatny pokaz w ramach kina na Wolnym i na ekranie pojawi się F1, czy Formuła Pierwsza, Formuła 1, Formuła Pierwsza chyba. Formuła Pierwsza film. Historia kierowcy Sonnego Hayesa, który to wraca z emerytury, by pomóc zespołowi Formuły zostać mentorem młodego talentu. To o godzinie 21.45. A z kolei Dom Słowianin przy Dolnej Wildzie organizuje wydarzenie Słowianie, głos dawnych przodków we współpracy z Pyrkonem. Ja tylko powiem, że ja z kolei współpracuję tutaj z portalem naszpoznań.com, który przygotował takie piękne zestawienie tego, co w weekend czerwcowy będzie się działo. W programie gry, zabawy inspirowane dawną kulturą dużo będzie się naprawdę działo. Będzie to przede wszystkim skierowane do rodzin, fanów fantastyki i miłośników rekonstrukcji. A na plaży Łabędzi nad Jeziorem Kierskim z kolei o godzinie 16 super wycieczki, czyli instruktaż bezpieczeństwa, wyposażenie i szkolenie, jeżeli chodzi właśnie o supy. Pogoda o 16 już ma nie padać, więc wszystko się zgadza. Z kolei Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza na warsztaty rysunkowe inspirowane rzeźbą XX i XXI wieku oraz performance Teatru Czterech Wrażliwość Skór. W Blue Note z kolei zapraszamy razem z Blue Note'em na koncert Przemysława Hałuszczaka, a raczej Przemysława Hałuszczaka Trio z gościnnym udziałem wokalistki Zuzanny Babiak. A w, no to tu może przejdziemy dalej. Filharmonii Poznańskiej dzisiaj z kolei o godzinie 19 koncert z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad. Solistą będzie Alim Bejsembajew, laureat prestiżowego konkursu pianistycznego w Lidz. To o godzinie 19, a na dodatek Orkiestra Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Łukasz Borowicz. Kinoteatru Apollo wystawia spektakl Dwoje na zakręcie. To o godzinie 17.30. W tym samym miejscu z kolei Drugie Życie o godzinie 18.30. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Bardzo, drodzy słuchacze, dzisiaj drugi dzień cały Poznań ukulele. 10. edycja. Zapraszamy was tak suchutko. Ja wiem, że pogoda nie zachęca, ale będzie dobrze. Tym bardziej, że dzisiaj atrakcje przewidziane od godziny 17.55 na Placu Wolności. Tamaloha Tei. Właśnie w ten sposób zaczynamy. O godzinie 18.00 Belmuza, Orzełek i Wujek Skarpetka. O godzinie 18.30 Profesor Śledź i Swarzęcka Orkiestra Flażoletowa. O 19.00 Granko z Ranko. O 19.30 Gabi i Kamil Marszałowie. O 20.10 Ronia Malcan i Frederico Marina. A o 21.00 Biga, Hańcz i Tom Kantor. Nie wiem, czy Hańcz powinienem to przeczytać, ale skoro pisze się podobnie do mojego nazwiska, to zachęcam. A z kolei o godzinie 22.30 Fiesta de la Muerte in Loving Memory of PPNU, czyli pierwszej poznańskiej niesymfonicznej orkiestry ukulele. To już w muzyce na nowo od godziny 20.30. Sancho i Diego zapraszamy. Będzie się na pewno działo i będzie dużo pozytywnej energii. Szczegóły znajdziecie na stronie ukulele.pl. Przypominamy, że jednak to tylko drugi dzień, bo pierwszy już za nami. Już wczoraj taka rozbiegówka. Dzisiaj już taki pełnoprawny festiwalowy dzionek, ale również i w sobotę i w niedzielę będzie się działo. Rzecz jasna jutro Hey Now, Party Time i ach, naprawdę podziwiam organizatorów. To ostatnia edycja, więc jeżeli chcecie jeszcze się troszeczkę tutaj powąchać nieco bardziej z ukulele, to zapraszamy was na festiwal Cały Poznań Ukulele. Przypomnę, ukulele.pl, tam więcej szczegółów. W ogóle dużo się dzieje w Poznaniu. Pamiętam, jak kiedyś była ta akcja, że nic się nie dzieje, ale w Poznaniu naprawdę

Kolejny utwór idealnie pasujący do atmosfery, która nawet nie atmosfery, ale do aury, która za oknem. Przypomnę, do 16 gdzieś ma troszeczkę popadywać, ale później już ma się zacząć weekend. Dzisiaj maksymalnie tych stopni znajdziemy koło 18 na termometrach. Temperatura odczuwalna delikatnie niższa, to związane z tym, że jest mokro, bo pada, padało.

Więcej na temat nowości muzycznych zawsze znajdziecie na naszej stronie www.afera.com.pl. Tam także zakładka Aferzasta, gdzie możecie głosować na 25 najlepszych utworów, które znacie z naszej playlisty, a także na 5 nowości. Jeszcze można głosować ze spokojem. Dzisiaj o godzinie 20.

71480 to numer naszej bramki SMS-owej, jeżeli chcielibyście jutro spędzić czas na plajcie, czyli na Placu Wolności, gdzie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu Silent na Wolności. Dzisiaj także od godziny 22, ale my mamy dla was zaproszenia podwójne na jutrzejsze spotkanie. 71480, jeszcze raz wam powtórzę numer bramki SMS-owej, a w treści wpisujcie aferę.

0: That's Half Man, Half Biscuit. And as we biscuit our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
1: Autopromocja.

Tymek Powązowski, nasz szef redakcji muzycznej, dzisiaj zapewnił nam taką atmosferę na playliście idealną pod muzykę, pod aurę, którą mamy za oknem.

0: Michał Rogoziński, zapraszam. Czas na radość już był, pora wziąć się do roboty. Stadion Piłkarski Warty Poznań znowu jest placem budowy. Po awansie klubu do pierwszej ligi tak zwany ogródek musi zostać przystosowany do zaostrzonych wymogów. Chodzi przede wszystkim o zamontowanie działającego systemu podgrzewania murawy. Taki przy drodze dębińskiej jest, ale nie nadaje się do użytku. Prace pochłoną 7,5 miliona złotych i zakończą się w drugiej połowie sierpnia. To oznacza, że zespół Macieja Tkaczyka ponownie rozpocznie sezon od serii wyjazdów. Równolegle dostawiona zostanie kolejna trybuna. Na doinwestowanie może też liczyć wielosekcyjny klub sportowy Warta. Podczas wtorkowej sesji miejsce radni przegłosowali przekazanie 3 milionów złotych na budowę na chwiałce sali czarmierczej, wielofunkcyjnej hali sportowej i kortów tenisowych. Te prace mają się rozpocząć jesienią.
1: Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach.
0: Po długim weekendzie zmieni się sytuacja wokół jednej z najgłośniejszych poznańskich inwestycji. Przebudowa mostu Bolesława Chrobrego wejdzie w kolejną fazę. Po dawnej północnej nitce nie ma już śladu. Teraz powstaje już nowa konstrukcja.
2: Jesteśmy na etapie, w którym w gruncie wykonane zostały już pale stanowiące solidną bazę konstrukcji, a teraz powstają podpory nowego obiektu, czyli prowadzone są prace zbrojarskie, ciesielskie czy też betoniarskie.
0: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Od poniedziałku w tym rejonie obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu.
2: W rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii ze względu na prace związane z przebudową sieci wodociągowej konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań wraz z czasowym zajęciem części chodników. Tory jazdy czy też ciągi dla pieszych mogą ulegać przesunięciu w zależności od postępu robót.
0: Po ukończeniu północnej nitki mostu rozebrana i stworzona nowo zostanie południowa. Wszystkie prace zajmą jeszcze 2 lata. W zmienionej formie, ale tradycja będzie kontynuowana. Rozpoczyna się wielkie grillowanie UAM. Dwudniowa impreza w tym roku organizowana jest na własną rękę przez uczelniany samorząd studentów. To wiąże się z ograniczeniem liczby uczestników do 999 osób i bardziej lokalnym line-upem. Na scenie zaprezentują się m.in. znani z aferowej anteny Twój Dawid czy Szymon Norkowski. Rzecz jasna, nie zabraknie też przestrzeni do wspólnego pieczenia kiełbasek. Udział w wielkim grillowaniu UAM jest bezpłatny. Do wstępu uprawnia jednak bilet.
1: Mecze, wyniki, emocje.
0: Historia sprzed 4 lat powtórzona. PSZ Poznań rozbił Polonię Piła aż 65-23 we wczorajszym domowym spotkaniu 7. kolejki 2. Ekstraligi Żużlowej. 42-punktowa zaliczka to wyrównanie najwyższego zwycięstwa w historii klubu. Skorpiony odniosły je w 2022 roku, gromiąc tego samego rywala.
3: Trochę tych takich odkurzamy rzeczy w tym sezonie i fajnie, że to jest właśnie też przy wygranych meczach, bo ta wygrana z Rybnikiem to po iluś tam latach i tak dalej, więc no fajnie, fajnie. W zeszłym roku mieliśmy rekord z remisami, więc teraz odkurzamy inne rekordy.
0: Cieszy się trener Skorpionów Erik Jóźwiak. PSZ Poznań umocnił się na fotelu wicelidera 2. Ekstraligi. To jeszcze nie koniec ścigania na ten tydzień. W niedzielę żółto-czarni podejmą Ostrowie Ostrów Wielkopolski, z którą na inaugurację przegrali 34-56. Czy odrobienie strat i wywalczenie punktu bonusowego za lepszy bilans w tym meczu jest realne?
4: Miejmy nadzieję. Bardzo byśmy chcieli, ale no to przyjdzie niedziela i pewnie więcej będziemy mogli powiedzieć po meczu. Na pewno jesteśmy przygotowani i tak jak widać, cała drużyna dzisiaj miała możliwość, żeby sobie próbować.
0: Komentował kapitan PSZ-u Bartosz Smektała. Początek niedzielnych dagbów o godzinie 19.30. To wszystko na ten tydzień, jeśli chodzi o serwisy informacyjne Radia Afera. Do usłyszenia.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No chodź tutaj, biedna, zmoczona kurko. No co się tobie stało? O, co tobie?

Alina odpowiedzialna za realizację, z kolei Michał odpowiedzialny za serwisy informacyjne. Ja mam na imię Edgar i byłem odpowiedzialny za suszenie was, bo jest mokro za oknem, więc ja robiłem wszystko, żeby było sucho. No i faktycznie tak napisał do nas także Tomek, mniej więcej w tym samym klimacie, który wygrywa wraz z osobą towarzyszącą zaproszenie na jutrzejsze Silent Disco na Wolności. Silent na Wolności od godziny 22. Zapraszamy. Będzie się działo i zapewniamy także dobrą pogodę, a Tomek, tobie zapewniamy słuchawki i twojej osoby towarzyszącej, a napisałeś do nas, że sposób na dzisiejszą, żeby nie zmoknąć dziś, no to opowiadać albo słuchać suchych żartów. No i dziękujemy, w takim razie wybrałeś najlepszą ku temu stację, czyli radio Afera o poranku. Zaraz się do ciebie odezwiemy, wszystko będziesz wiedział i wszelkie informacje do ciebie za momencik dotrą. Dziękujemy pięknie, to był Aferanek w Radiu Afera. My życzymy wam bardzo suchego dnia, ale pamiętajcie, deszcz jest po prostu potrzebny i czasami musi popadać, żeby roślinki rosły i żeby ta susza hydrologiczna była chociaż troszeczkę mniejsza. Na sam koniec jeszcze jedna kartka z kalendarza.

0: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
1: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w aferze w piątek wieczorem.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rok

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
1: Najcięższa audycja w eterze.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
4: Reklama.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

i milczę. W środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie. Ja oraz ja na full stopie.

0: pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.

0: Walter, nie wiem, czy to się mówi Walter, czy Walter, Bonifacy. Dzisiaj mamy też bardzo ciekawe, nietypowe święta.
1: Tak? Co się dzieje?
0: Na przykład moje takie chyba najbardziej ulubione z dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połową ryb.
1: To jest chyba najdłuższy święto, jakie w życiu słyszałam.
0: Zdecydowanie.
1: Autentycznie.
0: No a dzisiaj oczywiście naszym realizatorem niezastąpionym jest Kuba Jambrus. Obok mnie
1: Ewa Grajek.
0: Oraz Julia Kazubska. Spędzimy dzisiaj z wami aż 2 godziny. Słuchajcie.
1: Także zostańcie z nami jeszcze do godziny 18.

0: Dom Lalek. Słuchajcie, taki wybór wydarzeń dzisiaj.
1: Ale jak to w ogóle działa z tymi wydarzeniami? Jakbyśmy teraz postanowili, że chcielibyśmy kupić bilet na za 1,5 godziny, to coś się znajdzie?
0: Myślę, że jeśli nadal są dostępne bilety lub jakiekolwiek wejściówki, to myślę, że jak najbardziej.
1: No dobra.
0: Więc słuchajcie, telefony w dłoń lub komputery, jeśli...
1: Szybko rezerwować,
0: jeśli lubicie kulturalne wydarzenia. Tak samo są różne przyjezdne spektakle. Myślę, że dużo się też dzieje, jeśli chodzi o atrakcje dla dzieci. Na przykład już jutro pożegnanie z Frajda Granda Bzik. Spektakl dla dzieci. Myślę, że jest bardzo dużo różnych opcji i wszystkie takie właśnie kulturalne jakieś instytucje działają bardzo w ten długi weekend, żeby też zapewnić nam rozrywkę. No ja osobiście bym się przeszła, gdyby nie to, że teraz tu jesteśmy do 18.
1: No, no a na trudno, ten spektakl jakoś już nie zdążę. Wynagrodzić.
0: Tak. Będziemy z wami w takim razie.

0: bo widzieliśmy się na kilku różnych eventach i zwykle, dzisiaj zresztą też masz ten swój charakterystyczny strój w żółtych kaczuszki. Tak z ciekawości, czy to jest powiązane jakoś z cyberbezpieczeństwem?
1: A to jest powiązane w ten sposób przede wszystkim z programowaniem, z taką analityką tego kodu, który programiści budują. No bo jest taka metoda analityczna mówienia do gumowej kaczuszki i wtedy nasz łatwiej jest nam przeanalizować to, co żeśmy napisali, wyłapać błędy ewentualne, tak? No ja pracując jako administrator też w ramach tych administracyjnych stosowałem tę metodę do przeglądania moich konfiguracji sprzętu, czy tam serwerów, czy switchy, czy firewallów i tak dalej.
0: Czy w takim razie w trakcie szkoleń też mówisz swoim podopiecznym, że jesteś żółtą kaczuszką i mogą do ciebie mówić w ten sposób?
1: Nie, ale zawsze padało coraz wyższe pytanie, co z tymi kaczkami i skąd to się wzięło.
0: W porządku, rozumiem. A jak jesteśmy jeszcze w temacie szkoleń, to w jaki sposób się do nich przygotowujesz?
1: To zależy. Zależy, jakie jest to szkolenie, dla kogo jest to szkolenie, bo czasem są szkolenia, do których po prostu nie muszę się przygotowywać, bo już ten temat gdzieś był omawiany kilkukrotnie lub więcej nawet razy. A są takie szkolenia, gdzie trzeba włożyć to tak naprawdę sporo pracy, żeby ten materiał sobie przygotować, obrobić i za 5-12 mieć gotową prezentację do tego szkolenia, do tej prelekcji, nie?
0: W porządku. To może tak na koniec, jakbyś miał powiedzieć jedną poradę naszym słuchaczom dotyczącą cyberbezpieczeństwa, to by było?
2: Używajcie silnych haseł.
0: Nie no.
1: Raczej po prostu.
0: Zdefiniuj.
1: Raczej róbcie wszystko z głową. Tak. Żeby nie robić nic na szybko, tylko chwilę się zastanowić po prostu, zanim coś zrobimy, zanim coś klikniemy, zanim komuś potwierdzimy jakieś dane.
0: Dobrze. To myślę, że ten segment skończymy i zapraszamy za tydzień. Będziemy kontynuować rozmowę, a tymczasem...
2: Bezpieczności.
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
6: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: to znaczy technicznie zostały stworzone z nakładanych na siebie, znaczy szczególną techniką wywoływania zdjęć. O tym też zaraz więcej.
1: Byłam przed właśnie jedną z prac, która się nazywa Małpy, gdzie mamy zdjęcia małp, gdzie na samej górze też są odbitki z ludźmi, które tak odwołują się zarówno do właśnie małp samych w sobie, ale też takiego pytania poniekąd o tą konotację człowiek, małpa, historia, ewolucji. To jak właśnie Pierzgalski w tych zdjęciach, które potrafią być zarówno bardzo szczegółowe, jak i lakoniczne, oddaje również emocje, wspomnienia. Powraca do wątków rodzinnych, emocjonalnych, też właśnie jest praca z jego przyjaciółmi, którzy mają takie same czapki, odwołuje się właśnie do tych takich powtórzeń. W związku z tymi emocjami, tym jak fotografia może nosić w sobie dużo takich wartości emocjonalno-technicznych, to jest bardzo ciekawe, żeby tak spojrzeć na te obrazy i zobaczyć, zastanowić się, co w nas wywołują, ale też w jaki sposób są robione, co jest w nich takiego wyjątkowego, czy widzimy to na pierwszy rzut oka.
0: A nie bez znaczenia też w tym jest na przykład tytuł wystawy.
1: Bliskość jest rozumiana zarówno z takiej perspektywy bardziej dosłownej, czy takiej przestrzennej, ale też emocjonalnej. On podchodził do kwestii fotografii właśnie z tego punktu tej bliskości, dążenia do zbliżenia się do tematu, do sedna. Też sam właśnie, jak się czyta jakieś jego notatki, czy perspektywy na swoją twórczość, to właśnie widać to, że właśnie skoncentrował się na tej codzienności, na tych zjawiskach, które są bardzo powszechne, uniwersalne i przekładał właśnie też w pewien sposób właśnie tą taką uważność fotograficzną, łączył z uważnością malarską i tworzył coś, co też w pewien sposób naprawdę nadaje taki czuły, bliski sposób patrzenia na świat, że daje nam taką perspektywę, która sprawia, że możemy się czuć wśród tej sztuki jak wśród czegoś znajomego.
0: No właśnie, więc czy warto w ogóle coś takiego zobaczyć?
1: Warto przyjść, ponieważ jest to artysta niebanalny, wyjątkowy, z którym można poczuć tę tytułową bliskość, czy spojrzeć na tę pracę z bliska, poznać nowe obszary fotografii, które powinny być znacznie bardziej powszechne i w świadomości powszechnej niż są. Myślimy, że warto tu przyjść. Co istotne, też chcemy bardzo podziękować miastu Poznań, ponieważ dzięki dofinansowaniu płynącemu właśnie budżetu naszego miasta możemy tę wystawę zorganizować i przedstawić ją Państwu, aby poszerzać świadomość i wiedzę o Pierzgalskim.
0: Kurczę, fajnie, nie? To znaczy mam wrażenie, że jeżeli myślimy o sztuce, to zazwyczaj myślimy o obrazach albo o, nie wiem, wierszach, poezji, o tym wszystkim, co zresztą pojawia się w ilościach dużych w naszych podręcznikach w liceum, albo też później w tych takich wielkich galeriach, albo na zamku. Wydaje mi się, że malarstwo gdzieś w tym wszystkim schodzi trochę na drugi plan, a właściwie nasuwa się pytanie, czemu? Bo przecież jest to bardzo pojemna i bardzo otwarta na interpretację forma sztuki. W końcu nasz świat jest zjawiskiem, które potrafi wytworzyć niesamowicie wiele intrygujących obrazów, o czym zresztą wie każdy, kto na przykład lubi chodzić w góry i oglądać widoki ze szczytów. Dlatego myślę, że to jest dość ciekawa rzecz, żeby się przejść, żeby zobaczyć, żeby może doświadczyć więcej też innych form sztuki, jak na przykład fotografia.

0: chyba też będą miały inny skos. Jeżeli ktoś miał przyjemność być na lotnisku i na przykład podziwiać niesamowity cud inżynierii, jakim jest Tectum P2008C, który jest małą awionetką, można zauważyć, że jego skrzydła są dosyć prostokątne. Nie ma tam żadnych agresywnych skosów ani niczego takiego. Jednak na przykład jeżeli zobaczymy sobie na Boeinga 737 czy na Airbusa A320, zauważymy, że ten skos skrzydeł jest większy. Spowodowane jest to, że samoloty pasażerskie latają z dużo większą prędkością niż awionetki, przez co potrzebują mieć ten skos większy ze względu na to, że to poprawia manewrowość i ułatwia skręcanie tak wielkiej bestii, jakim jest samolot pasażerski.
1: Dobra, Krzychu, powoli kończy nam się czas, dlatego jedyne, co chciałbym od siebie powiedzieć, to to, że dla mnie, jako dla informatyka, to wszystko jest czarna magia, ale wierzę, że jako technicy od lotnictwa wszystko dobrze rozplanujecie i nasz dron już w niedługiej przyszłości wzbije się w powietrze. Ze mną był Krzysztof, przewodniczący sekcji płatowca. Dzięki bardzo.
0: Dzięki mu.
1: Słyszymy się za tydzień.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
5: Crashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.
10: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Myślę, że może właśnie takim promyczkiem niech będzie ta świadomość. Bardzo wam polecam tą książkę, Atlas AI.
1: Atlas AI jest
0: znakomita i otwiera oczy, i zwłaszcza jeżeli chcemy być świadomymi użytkownikami tych nowych technologii, tej AI, to myślę, że warto jest znać też tą negatywną stronę, której często media nam nie przedstawiają, a która jest w tym wszystkim również bardzo, bardzo istotna.
1: Zdecydowanie. Myślę, że właśnie mimo, że to są takie dość dołujące informacje w związku ze Światowym Dniem Ochrony Środowiska, to chcemy was zostawić właśnie z tymi informacjami i z tą świadomością, że możemy jakoś działać i coś zrobić, nie wrzucać tych śmieci, poddawać recyklingowi.
0: Dokładnie. Róbmy coś i róbmy razem, bo jeżeli jest coś, co faktycznie może powstrzymać te wielkie siły, które na ten moment...

0: myślę, że zdał.
1: Tutaj chyba była tak realizowana ta audycja, co sami słyszeliście, że lepiej się nie dało. Obok mnie Ewa Grajek.
2: A obok mnie Julia Kazubska.
1: Bardzo wam dziękujemy i liczymy, że usłyszymy się z wami już w najbliższym

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera!
1: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie, od szachów szybkich po Formułę 1, jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Dzień dobry, piątek.

0: Owa zaliczka to powtórzenie najwyższego zwycięstwa w historii klubu, odniesionego zresztą z tym samym rywalem.
1: No bo niewiele było w tym meczu emocji związanych z wynikiem, za to mnóstwo związanych ze wszystkim innym. Wiele w ostatnich dniach działo się zwłaszcza wokół trenera klubu z Piły. Norbert Kościuch stracił zaufanie kibiców, gdy wystawił sam siebie do poprzedniego ligowego meczu Polonii kosztem jej kapitana, Wiktora Jasińskiego. Zawodnicy oskarżali go też o przygotowywanie toru wyłącznie pod własne preferencje jeździeckie, czy nawet powodowanie ich upadków podczas wspólnej jazdy na treningach. No i klub z Piły wydał w tym tygodniu oświadczenie, w którym poinformował o odsunięciu Kościucha od pełnienia swoich funkcji. Wyszło kuriozalnie, no bo akurat w Poznaniu jeżdżący trener bardzo przydałby się w składzie wobec kontuzji doskonale znanego kibicom PSŻ-tu Matiasa Nielsena. Tymczasem w Parku Maszyn Kościuch i tak zarządzał drużyną, bo Polonia nie zdążyła zakontraktować żadnego innego menedżera.
0: Swoje przygody mieli też poznaniacy. Po raz pierwszy przydała się zakupiona zimą plandeka. Ze względu na środowe opady, tor został w całości przykryty dla ochrony przed deszczem właśnie. O ile uchroniło to nawierzchnię, o tyle mecz i tak rozpoczął się z 20-minutowym opóźnieniem. Wszystko przez awarię agregatu zasilającego wóz transmisyjny telewizji pokazującej zawody.
1: Złudzenie wyrównanych zawodów można było mieć tylko przez pierwsze dwa biegi, no bo remis na inauguracji wywalczone na dystansie 4-2 wyścigu drugim to obraz, który szybko został zmazany. Trzeci i czwarty bieg PSŻ wygrał 5-1, piąty nawet 5-0. Gości wyeliminowali się właściwie sami. William Dreyer spowodował groźnie wyglądający upadek Adriana Cyfera. Duńczyk został wykluczony, a wychowanek Staligorzów, któremu przednie koło motocykla kolegi dosłownie spadło na głowę, trafił do szpitala. Lista stwierdzonych tam urazów jest długa. To złamania kilku żeber, mostka i kręgosłupa w odcinku piersiowym, a także stłuczenie płuc i wstrząs mózgu. Zastępujący Fera w powtórce Kasprowi Tesce tuż przed startem zgasł motocykl.
0: Niepełny wynik padł także w biegu szóstym, w którym najpierw nieatakowany upadł Emil Maroszek, a następnie Ryan Douglas niemal staranował Benjamina Basso. Z kolei w gonitwie siódmej goście ponownie zastosowali friendly fire. Tym razem Wiktor Jasiński przewrócił wypożyczonego z PSŻ-tu Tobiasza Jakuba Musielaka. Obie te sytuacje wydarzyły się w tym samym miejscu, w szczycie pierwszego łuku. Goście mieli spore pretensje o istnienie tam dużej kolejny. Trener PSŻ-tu, Eryk Jóźwiak, ma swoją teorię na temat przyczyny tych upadków.
2: Zrobiła się tam kolejna, to nie była wina plandeki. Bardziej ilość wody, którą waliśmy przed zawodami, to sprawiła, że ten tor troszkę nam się otworzył i się ta kolejka zrobiła, ale tak jak było widać, no nam to za dużego problemu nie sprawiało. Po prostu trzeba było tam przytrzymać motocykl w tym miejscu i na początku może Piranie jakby trochę za optymistycznie podchodzili do jazdy.
1: Efekt był taki, że druga seria startów zakończyła się ponad półtorej godziny po czasie planowanego rozpoczęcia zawodów. Skrajnym przypadkiem jest to kapitan PSŻ-tu Bartosz Smektała. Popularny smyk około 17.30 wyjechał na próbę toru, około 18.40 odjechał swój pierwszy bieg w zawodach, a około 19.40 drugi. Jak mówi sam zainteresowany, jazda w tak przyciągającym się meczu jest bardzo niekomfortowa.
3: Najgorsze jest to, jak zmieniają się warunki torowe, bo to samo takie czekanie to nic nie szkodzi, bo nic innego do roboty nie mamy. Oprócz tego obserwowania, co się dzieje na torze. Jak mam być szczery, no to mocno się tor zmieniał, były te przerwy długie i on tak szybciej przesychał i ten jeden bieg, co mi przerwali, no to tam poszła od razu taka, no, mocna zmiana.
0: Nie zmienia to faktu, że po 8 wyścigach PSŻ prowadził aż 34-12, a po 10 właściwie zapewnił już sobie końcowy triumf, wygrywając 41-17. Bartosz Smektała przyznaje, że Polonia bardzo uprościła gospodarzom zadanie.
3: Prawda jest taka, no jak zawodnicy się tam przewracają, wiadomo, że to łatwiej było dla nas, tak? No ale taki jest sport, ten nasz tor jest dosyć wymagający i ktoś jak przyjeżdża i na co dzień na takim nie jeździ, no to może mieć kłopot.
0: Rywalizacja w końcówce toczyła się więc tylko o rekordy. Konkretnie o rekord najwyższej wygranej w historii PSŻ-tu Poznań. Wynik 65-23 ostatecznie pozwolił na jej wyrównanie. Z 42-punktową zaliczką Skorpiony zakończyły mecz w kwietniu 2022 roku. Padł wówczas wynik 66-24, a rywalem była Polonia Piła. Tamto spotkanie było zresztą do wczoraj ostatnią wizytą Pilan na Golęcinie. 23 oczka to też wyrównanie najniższego wyniku rywali PSŻ-tu. W 2019 roku żółto-czarni pokonali 64-23 Wandę Kraków. To rzecz jasna budzi zadowolenie trenera Jóźwiaka.
2: Trochę tych takich odkurzamy rzeczy w tym sezonie i fajnie, że to jest właśnie też przy wygranych meczach, bo ta wygrana z Rybnikiem to po iluś tam latach i tak dalej, więc no fajnie, fajnie. W zeszłym roku mieliśmy rekord z remisami, więc teraz odkurzamy inne rekordy.
1: Choć w obozie Polonii było aż 5 zawodników z przeszłością w Poznaniu, a Skorpionem swego czasu był też trener Norbert Kościuch, no to realny opór postawili tylko Beniamin Basso oraz Tobiasz Jakub Musielak. Dorobek pierwszego to 12, a drugiego 5 oczek. Ich postawa sprawiła, że mimo kapitalnego wyniku żaden zawodnik PSŻ tu nie zdobył kompletu punktów. Niepokonany był tylko Kacper Pludra, ale jemu uciekło jedno oczko za brak bonusu przy wygranej 5-0. No i dość powiedzieć, że najsłabszy w drużynie Dimitri Berże uzbierał 6 punktów i bonus. Eryk Jóźwiak zauważa jednak, że ciężko chwalić liderów, gdy przeciwnik stawia tak słaby opór.
2: Jedyny tutaj taki punkt, który mnie bardzo osobiście cieszy i bardzo fajnie, że to dzisiaj takie zawody pojechał Kamil Witkowski, bo naprawdę fajne zawody w jego wykonaniu i mam nadzieję, że to już będzie teraz taki power dla niego, że może, że już to ciśnienie też z niego zejdzie, bo gdzieś tam troszkę nad nim tak sam się napompował, że musi tu punktować. Mam nadzieję, że teraz już z luźną głową czystą będzie już cieszył nas swoją jazdą.
0: Z bilansem 4 zwycięstw, remisu i 2 porażek PSŻ Poznań umocnił się na fotelu wicelidera drugiej Ekstraligi. Przerwy w połowie rundy zasadniczej nie będzie, bo już za 2 dni Skorpiony podejmą Ostrowie Ostrów Wielkopolski. To ostatni zespół w tabeli, mający jednak na koncie wczorajsze zwycięstwo 52-38 nad Orłem Łódź. Ostrowianie na inaugurację ograli też PSŻ aż 22 punktami. Czy Bartosz Smektała uważa, że odrobienie tej straty i wywalczenie bonusu za lepszy bilans w 2 meczu jest realne?
3: Miejmy nadzieję, bardzo byśmy chcieli, ale no to przyjdzie niedziela i pewnie więcej będziemy mogli powiedzieć po meczu. Na pewno jesteśmy przygotowani i tak jak widać, cała drużyna dzisiaj miała możliwość, żeby sobie próbować.
0: Początek niedzielnego meczu PSŻ-u z Ostrowią o godzinie 19.30. Jeżeli chodzi o Żużel, to emocje w ciągu całego weekendu są całkiem duże, ale na te kolejne, tak jak już powiedzieliśmy, potrzeba poczekać do niedzieli. Zostańcie z nami i wrócimy do pozostałych sportów.

0: Teraz się przekonamy.
1: To teraz z tego co wiem, to teraz jest taki bardzo potężny El Niño, jeżeli chodzi o sytuację pogodową na świecie. I on ma uderzyć w tereny europejskie mniej więcej zimą. W związku z czym, oczywiście to jest wróżenie z fusów, jak to z prognozą pogody zawsze, ale zapowiada się, że zima ma być wyjątkowo ciepła, najcieplejsza od 150 lat i bardzo mokra. Więc być może mu się to tutaj spodoba, że będzie bardziej równikowo.
0: Może. No to na pewno byłoby z korzyścią też dla samego Lecha Poznań. No i co? Liga też na tym korzysta, no bo jednak Luis Palma jest magikiem, jest zawodnikiem, który w formie...
1: Sama reklama, dyspozycji. Sama sprzedaż koszulek, prawda?
0: Reklama, ale też no, po prostu dobrze się go ogląda w akcji. I to też jest taki aspekt. No i Honduranin to też jest ciekawy taki powiew egzotyki i tak też widziałem gdzieś jego słowa z konferencji prasowej, przetłumaczone co prawda bardzo, bardzo źle przez Google Translate, taki standardowy, ale tak to wybrzmiało, jakby chciał troszkę tą drogę taką dla Hondurańczyków?
1: Tak, Hondurańczyków.
0: Powiedziałem, a filolog polski.
1: Pamiętaj, że szewc w dziurawych butach chodzi, więc wszystko się zgadza.
0: Dzięki, to pocieszające. Chcę tak torować tą drogę dla innych Hondurańczyków.
1: Honduraninów.
0: Honduraninów.
1: Tak, Honduraninów. Okay.
0: Świetnie. Także może zobaczymy innych jego rodaków w lidze za jakiś czas. Tak.
1: No, mieliśmy Kolumbijczyków, był Arboleda, mieliśmy Panamczyka, był Luis Enrique, no to teraz Honduranin. Zobaczymy, czy może coś się właśnie pod tym względem ruszy, może będzie kolejny taki zaciąg. Z tego co wiem, to on już chyba jest na trzecim miejscu pod względem latynoskich piłkarzy w hierarchii Lecha Poznań, pod względem ilości zagranych meczów, więc zaraz może faktycznie, no, Arboledy to za szybko nie dogoni, ale na to drugie miejsce myślę, że jest w stanie wskoczyć za czas jakiś. No i myślę, że tu nie ma też co się więcej rozwlekać. Palma jest, mamy nadzieję, że będzie jak najdłużej i że będzie cieszył oko i wyniki też jak najdłużej, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Zresztą no, sam też mówił, że jest bardzo szczęśliwy. Pamiętamy też te jego wywiad pomeczowy, nie pamiętam z którego meczu, też tam bardzo wzruszony. To w ogóle ciekawa, bardzo, bardzo ciekawa historia z tym Luisem Palmą, tak się to przewijało. Przyjdzie, nie przyjdzie, no ale dobra, ostatecznie przyszedł. I możemy postawić kropkę na tym
1: Dokładnie.
0: Temacie, myślę.
1: Niech on się cieszy, niech my się cieszymy, niech kibice się cieszą, niech wszyscy się cieszą. Jest w końcu weekend, także dla katolików bardzo radosny, wszyscy się cieszą, no to
0: tak jest.
1: To i cieszmy my się muzyką, a my wrócimy do was za kilka minut.

0: że chcemy być taką ekipą, która daje z siebie maksa zawsze od pierwszej do ostatniej minuty. I trener często nam powtarzał, że my mamy jakiś określony plan, mamy to DNA, które jest w nas i wartości sportowe, czy nie tylko sportowe, które wyznajemy i chcemy je sprzedać w trakcie meczu po prostu najlepiej jak potrafimy. Do czego nas to ma doprowadzić i do czego nas to doprowadzi w konkretnym meczu, czy generalnie w wydźwięku całego sezonu, jak to mówił trener, zawsze się zobaczy. No i tak też było po prostu w większości spotkań, że po prostu staraliśmy się dawać siebie maksa i przez pryzmat tego, że walczyliśmy do samego końca, no to udawało się bardzo często dokonywać no niesamowitych rzeczy i czuwać te punkty, mimo to, że niejednokrotnie porażki zaglądały nam w oczy, czy stracone punkty w postaci zremisowanych meczów, które finalnie kończyły się naszymi zwycięstwami.
1: No tak, tak jak pan mówił wcześniej, ta walka do samego końca i takie też DNA drużyny jest kluczowe w najważniejszych momentach. I też tutaj przeniosę się już nieco do przodu, do początku przyszłego sezonu, no bo znów jest informacja o tym, że będzie stadion przygotowywany, oczywiście jeżeli chodzi o podgrzewaną murawę, chociażby do warunków pierwszej ligi. I czy znów takie DNA drużyny i taka walka do końca, walka przy niesprzyjających warunkach też nie będzie tam właśnie kluczowe i potrzebne, grając te pierwsze kilka kolejek na wyjazdach, tak jak o tym się póki co mówi?
0: Myślę, że na pewno drużyna zachowa swoje jakby to ten taki rdzeń, kręgosłup i DNA. Jest to coś, co jest wypracowane i jakby to są rzeczy, o które trener bardzo mocno dba i wydaje mi się, że tutaj pod tym kątem się to na pewno nie zmieni, a będzie też wzmacniane w jakiś sposób i podciągane do góry. Przepraszam bardzo. Tutaj niestety, że tak powiem, zakłócenia na linii. Będzie to wzmacniane i myślę ogólnie, że jakby musimy się na pewno zaadaptować do tych warunków pierwszoligowych. Wielu zawodników nie ma jeszcze tego doświadczenia pierwszoligowego. Jest to troszeczkę inna liga, inne wymagania, jeśli chodzi o, wiadomo, jakość sportową, ale też otoczka, tak? Otoczka spotkań, opakowanie ligi już jest troszeczkę poważniejsze, więc dużo nowych rzeczy, ale no też mamy taką grupę ludzi, którzy są bardzo mocno nastawieni na rozwój, chętni do pracy, są ambitni, adaptują się do tych warunków dosyć szybko, do tego, co się działo na przestrzeni sezonu, też to wielokrotnie pokazywaliśmy, udowadnialiśmy, więc widzę taką perspektywę dla nas, że myślę, że drużyna będzie dawała radę.
2: A jakbyś miał określić, jaki jest taki mniej więcej potencjał na ten moment Warty Poznań na tą pierwszą ligę? Czy raczej będzie musiała troszkę się ustabilizować? Czy z marszu będzie mogła walczyć na przykład o chociażby górną połowę tabeli? Jaki jest ten potencjał według ciebie na ten moment?
0: Znaczy ja myślę ogólnie, że ciężko jest składać jakieś deklaracje. Natomiast z perspektywy sportowca i wydaje mi się ludzi, którzy pracują w klubie, ludzi, którzy są ambitni, którzy mierzą wysoko, ciężko jest zakładać i myśleć, że miejsce, nie wiem, 12-14 będzie dla kogokolwiek satysfakcjonujące. Oczywiście nikt teraz, nie wiem, parę dni po awansie nie będzie składał deklaracji, że gramy o jakieś tam pozycje, nie wiem, 1-6, 1-8. Natomiast ja jestem takiego zdania i też tak zawsze się starałem w swojej przygodzie z piłką podchodzić, że w momencie, kiedy rozpoczyna się sezon, celujesz najwyżej możliwie i po prostu grasz na maksa każdy mecz. To też jest jakby tożsame z tym DNA, które przedstawia nam trener, które jest wszczepione w tą drużynę i w ten klub. Tym bardziej, że klub przechodził przez różne perturbacje w ostatnich latach i dwa spadki bezpośrednio z Ekstraklasy do pierwszej ligi też dały przysłowiowo w kość, więc taka stabilność i jakby zadbanie o to, żeby pewne fundamenty trzymały się mocno i na tym budowanie pewnych dalszych jakichś tam etapów rozwoju klubu, jakiejś wizji przyszłościowej jest ważne i wydaje mi się, że ci ludzie jakby, którzy się tym zajmują, dbają o to i mają taką perspektywę przed sobą. Natomiast my jako sportowcy, jako drużyna, no musimy się skupiać na tym, żeby w odpowiedni, dobry sposób przygotować się do sezonu, do rundy, dać siebie maksa i tak jak mówiłem wcześniej w kontekście tych wcześniejszych moich wypowiedzi,

0: po prostu będzie dobrze wspominane?
1: Powiem tak, że było dużo takich momentów, gdybym miał patrzeć przez pryzmat gdzieś tam mojej pary oczu i tego, co ja widziałem jakby też z perspektywy moich występów, tak, to na pewno bardzo fajnym i takim momentem, który zapamiętam do końca życia, był gol w Nowym Targu, no bo to była bramka, która no, nie zdarza się zbyt często i tak jak też już gdzieś tam wspomniałem, wydaje mi się, że nawet na treningu takiego gola nie udało mi się nigdy strzelić, więc to jest taka przysłowiowa wisienka czy truskawka, jak to się mówi na tym torcie dla mnie, bezpośrednio, prywatnie. Natomiast jeśli chodzi o zespół, to było kilka takich spotkań. No, mecz w Bielsko-Białej, w którym przegrywaliśmy 2-1 i tam w ostatnich minutach Kacper Rychert strzelił bramkę z przewrotki. No to są takie mecze, które się mocno zapamiętuje, bo nie dość, że gonisz wynik, i ciężko jest gdzieś tam się przeciwstawić drużynie, która gra u siebie i dobrze broni i dba o to, żeby ten wynik dowieść do końca, to jeszcze w taki spektakularny sposób kończysz ten mecz, więc to myślę, że w tamtej rundzie dosyć mocno nas scalało, budowało takie poczucie wartości, że jesteśmy drużyną, która może grać o coś i no, takich momentów było sporo, więc ciężko takie pojedyncze wypunktować, natomiast no, ten mecz z Bielskiem czy mecz z Kaliszem u siebie, gdzie też przegrywaliśmy bodajże chyba 2-0, a wyciągnęliśmy na 4-2. No to są takie mecze, które się zapamiętuje i kibice też je mają na pewno w pamięci.
2: Tej ekipie chłopaków z baraków, bo jesteś właściwie tym najbardziej doświadczonym zawodnikiem, no, czyli jednym z najbardziej doświadczonych. I jak przeżywa awans taki właśnie doświadczony zawodnik jak ty, który no, już z niejednego pieca chleb jadł, natomiast no, awanse zawsze się wiążą z emocjami.
1: Tak, no ja nie ukrywam, że to było dla mnie bardzo emocjonalne, bo jak też zaznaczałem w kilku swoich wypowiedziach wcześniej, też ludzie mieli gdzieś tam obraz sytuacji. Na samym starcie sezonu można powiedzieć, że już liczyłem się z tym, że być może będę poza profesjonalną piłką. I splot wydarzeń i pewne tam sytuacje doprowadziły do punktu, w którym pojawiłem się w Warcie, więc dla mnie to miało takie podwójne znaczenie i taki większy impact przez pryzmat właśnie tego, że miałem świadomość, że równie dobrze mogłoby mi tu już w ogóle nie być i nie doświadczałbym tych wszystkich rzeczy, więc na mnie to wywarło niesamowite takie wrażenie i było to strasznie emocjonalne, natomiast myślę, że dla każdego zawodnika, czy członka sztabu, czy ludzi pracujących w klubie to jest coś niesamowitego, no bo jest to podsumowanie jakiegoś okresu pracy, i można sobie po prostu popatrzeć w oczy, podać ręce i powiedzieć, że wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i to jest myślę, że największy, najfajniejszy wyznacznik właśnie w sporcie i w piłce, kiedy osiągasz coś konkretnego.
2: A będziesz dalej osiągać, próbować coś osiągać dalej, coś konkretnego z Wartą? Mam tu na myśli, czy może już temat kontraktu twojego przedłużenia jest wzięty na tapet w klubie?
1: Tak, no jakby rozmowy gdzieś tam są, można powiedzieć, w trakcie. Ja dostałem już jakiś czas temu wstępne informacje, że będą te rozmowy prowadzone. One też już po zakończeniu tego ostatniego meczu w jakiś sposób tam ruszyły. Natomiast no, trzeba mieć świadomość ogólnie, że jakby wola dwóch stron jest, ale różnie to generalnie bywa w życiu. Nie chcę też za bardzo tutaj wchodzić w jakieś większe szczegóły. Ja powiem szczerze, że bardzo bym chciał zostać w Warcie i jakby dalej pracować na to, żeby klub szedł do przodu. No ale to jest piłkarskie życie i ogólnie życie, tak? Różne rzeczy się dzieją, więc no, różne scenariusze mogą się wydarzyć, natomiast no, rozmowy trwają i mam nadzieję, że uda się je dopiąć w taki sposób, żebym mógł kontynuować tą fajną historię.
0: Rozmowy trwają, mamy nadzieję, że ta kontraktowa zakończy się pomyślnie. Nasza również w tym momencie dobiega końca, ponieważ mimo, że rozmawia się absolutnie fenomenalnie, to czas nas również goni. Bardzo serdecznie dziękujemy Sebastianowi Stableckiemu, pomocnikowi Warty Poznań, za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: My również pozdrawiamy i przenosimy się na chwilę do muzyki.

0: na olimpiadę.
1: Tak jest, zdecydowanie. No i właśnie dobrze się to ogląda. No i w tym turnieju bierze między innymi udział Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. No i tutaj zawodniczka tej drużyny, Zofia Przybylska, mówiła, że taki występ to dla nich wielka rzecz.
2: Myślę, że to w ogóle świetny moment w koszykówce 3x3. My jesteśmy zachwycone, że możemy grać właśnie na takim turnieju, który odbywa się obok Mistrzostw Świata. No i będziemy się pokazywać jak najlepiej.
1: No i właśnie, chodzi o to, żeby pokazać się jak najlepiej, ale jednocześnie jest to są to zawody akademickie, więc no, też chodzi o dobrą zabawę, no ale przy okazji właśnie tych Mistrzostw Świata można się ładnie pokazać. Zofia Przybylska też pokusiła się o takie dosyć bezpośrednie stwierdzenie, że zespołowi brakuje trochę zgrania.
2: Mamy w sumie nową drużynę, dosyć mało ze sobą grałyśmy, ale będziemy się na pewno bardzo starać. Grałyśmy w rozgrywkach 5x5 w Wielkopolsce i w sumie myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o przygotowania.
0: No, starania na pewno były i starań również nie zabrakło, jeśli chodzi o młodzieżowe zawody, ponieważ odbyły się młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3, również w tej wersji. No i tutaj poznanianki wywalczyły 3 krążki.
1: Jeszcze pozwól, że ci przerwę. Odnośnie tych akademickich Mistrzostw Polski, tak, w koszykówce 3x3, nim przejdziemy do AZS-u, bo to też jest duża sprawa, możemy powiedzieć, że wygrały te zawody zawodnicy, no bo to też dyscyplina i męska, i kobieca, no i złote medale. Ale jeśli chodzi o dyscyplinę kobiecą, odebrały zawodniczki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. No a z męskiej części tego turnieju, no to Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, co nie wcale mnie nie dziwi, bo miałem okazję kiedyś już komentować ampy, ale te 5x5 w Poznaniu, półfinały, no i widzieliśmy w akcji AMW, które no było fenomenalne. Więc tak, podsumujemy te zawody w ampów. Poznańskie zespoły, no może nie wygrały, ale wciąż na pewno ciekawie się zaprezentowały. No i teraz ta Politechnika.
0: Dokładnie. Politechnika po tym, jak odtrąbiła sukces w seniorskiej grze, zdobywając srebrne medale przecież, jeżeli chodzi o Basket Ligę Kobiet, no to teraz święci triumfy właśnie na młodzieżowym gruncie, ponieważ zawodniczki do lat 15, do lat 17 oraz do lat 23 skończyły ze złotymi krążkami, jeśli chodzi o właśnie Mistrzostwa Polski Koszykówki 3x3. To jest naprawdę niemały sukces i dobra kontynuacja kadry, prawda?
1: To jest bardzo duży sukces, no bo jednak 3 zespoły młodzieżowe zdobyły te swoje medale, 2 złote i 1 brąz. Też wiem, że na pewno w tym jednym zespole, który zdobył złoto, chyba zawodniczek do wieku do 23 lat grała Malina Piasecka, no czyli zawodniczka etatowa.
0: Ona doświadczenie
1: AZS-u,
0: już ma.
1: Duże doświadczenie. Natomiast w innych zespołach też występują takie zawodniczki. No i Politechnika pokazuje, że jest silna, jeśli chodzi o właśnie o ten kosz kobiecy, nie tylko dorosły, ale też młodzieżowy, i rozwija zawodniczki. I czy chcemy może przejść teraz do kolejnego tematu koszykarskiego?
0: Myślę, że możemy, a tutaj będzie znów impreza akademicka, ponieważ w miniony weekend w Lublinie odbywały się akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Były to turnieje finałowe. No i w sumie, czy chcesz, żebyśmy zaczęli od kobiet, czy od mężczyzn? Bo w sumie pierwsza informacja i tak będzie taka sama.
1: Zacznij od kobiet.
0: Dobrze, no to zwyciężyły zawodniczki Akademii Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte w Gdyni. U panów, spoileruję, nie wydarzy się nic innego. Drugie miejsce Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzecia Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki. Więc widzimy, że tutaj walka była w sumie, jeżeli chodzi o kraj, to rozpierzchnięta północ, południe, bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Jeśli chodzi o poznańskie koszykarki, to 9 miejsce Politechniki Poznańskiej, 12 miejsce Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: No więc no może się nie udało najlepiej, no ale sam występ świadczy już o czymś, no o pewnej sile, no bo występ w finałach też nie jest niczym pewnym, trzeba sobie to wywalczyć.
0: Dokładnie, za to u panów nawet to się nie udało.
1: No właśnie, No, więc to nie jest za fajne. Natomiast tak, gratulujemy występu. No i chyba się pożegnamy już z tematami koszykarskimi.
0: Jeszcze nie, ponieważ nowo zrzucona bomba, można powiedzieć, transferowa od Basketu Poznań. Devontae Blanton zasila szeregi poznańskiego basketu. 26-letni gracz w ostatnich latach szkolił się na EKU, czyli Eastern Kentucky University. Tam wyrobił sobie miano naprawdę uznanego zawodnika. W ostatnim sezonie 24-25, z którego mamy pełne statystyki, chociażby 16,6 punktu na mecz, 6,2 zbiórki na mecz oraz 4,6 asysty na mecz, więc zobaczymy, czy uda się chociaż w minimalny sposób zasypać tą ogromną wyrwę, ten ogromny kanion, który powstał po odejściu Jamesa Washingtona. No i w tym momencie możemy zakończyć tematy.
1: Ja bym jeszcze nie kończył, bo też mam jeden temat koszykarski.
0: A, proszę.
1: No i potem jeszcze przejdziemy do zapowiedzi, bo już kończy się prawie nasz czas, więc tak szybko. Niestety taka troszkę poznańska reprezentacja, no bo w 3/4, 3/4 zawodniczki to były poznajanki, wielkopolanki, i w tym jedna poznajanka typowo, odpadły już niestety z Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata w koszykówce 3/3, no właśnie tych odbywających się w Warszawie. I to w składzie Weronika Telenga, Aleksandra Ziomborska i Klaudia de Gretchen, to są zawodniczki z Wielkopolski, no i Anna Pawłowska. Niestety nie udało się polskiej reprezentacji awansować dalej, bo po 4 meczach grupowych zakończyły zmagania na 4. miejscu. Pierwszy mecz z Madagaskarem 20-10, potem wygrana, potem przegrana z Czeszkami 12-14, potem kolejne spotkanie to zwycięstwo z Azerbejdżanem 20-13, no i pożegnalny mecz, porażka 10-21 z Holenderkami. No i przejdźmy do zapowiedzi.
0: Dokładnie, miłe złego początki. Mamy nadzieję, że tak nie będzie tutaj, ponieważ przechodzimy w sumie do końca. Ostatnia kolejka hokej Superligi, jeżeli chodzi o hokej na trawie, to już w tą sobotę spotkanie od godziny 16 do godziny 18. Pomorzanin Toruń podejmie u siebie Stelle Gniezno, Grunwald Poznań podejmie LKS Rogowo, Siemianowiczanka Politechnikę Poznańską, a Warta Poznań Enea AZS AWF. No i tutaj walka toczy się o ostatnie miejsca w playoffach, ponieważ Warta i Siemianowiczanka mają już pewny awans, natomiast miejsce trzecie i czwarte będzie walką zagorzałą. Na razie tam jest Pomorzanin Toruń i Grunwald Poznań, mają po 23 punkty, ale 1,2 punkty mniej AZS AWF Poznań oraz Politechnika Poznańska.
1: Tak jest. Poza tym mamy jeszcze finały Mistrzostw Polski Rugby Siódemek. To odbędzie się w sobotę. Będzie to odbywało się cały dzień na boisku Przysłowiańskiej. No i tam zespół Poznani Rugby walczy o triumf. To wszystko rozpocznie się od rozgrywek jakby takich grupowych i to wszystko przejdzie do fazy play-off. No i zobaczymy, czy Poznania triumfuje w tej dyscyplinie, w rugbach. No bo jeszcze jest przecież 15-osobowe rugby, tam też finał Poznani. Natomiast no tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: No tutaj szczególnie warto walczyć, ponieważ póki co przed tym ostatnim właśnie turniejem Poznania miała pierwsze miejsce, 2 punkty przewagi bodajże nad drugą drużyną z Warszawy, więc jest szansa na jak najlepsze wyniki.
1: Tak jest.
0: A szansa na jak najlepsze wyniki będzie także, jeżeli chodzi o finały lacrosa. Sezon zasadniczy został, jeżeli chodzi o lacrosa pani oczywiście, sezon zasadniczy zakończył się absolutną dominacją poznaniaczek, Poznań Hussars Ladies. 12 spotkań, 12 zwycięstw, 24 punkty, bilans bramkowy, tak na szybko liczę, 162 gole na plus, więc robi to niesamowite wrażenie. No i w niedzielę w Poznaniu odbędzie się turniej finałowy i tutaj panie zagrają najpierw półfinał w Final Four i mamy nadzieję, że uda się dotrzeć do finału. Półfinał zostanie rozegrany z drużyną AZS Walkirie Katowice, zatem pozostaje trzymać kciuki, a nam pozostaje życzyć tak naprawdę udanego, no już połowy tak naprawdę długiego weekendu, ale udanej tej drugiej połowy weekendu, prawda?
1: Dokładnie.
0: Zatem my dziękujemy za uwagę. Za realizację programu odpowiadał Mikołaj Pluto-Pluciński, a za mikrofonami
1: Mikołaj Dilc
0: oraz Szymon Kamuda. Miłego weekendu.

0: Rytm.
1: Dobry wieczór, wybiła 19, mamy piątek, a więc pora na dawkę świeżutkich nowości muzycznych. Tym razem serwował je będzie Nikodem Prokopowicz, a realizuje mnie Mikołaj Pluto-Pluciński. Bardzo dziękuję za realizację. Jeśli chodzi o to, od czego zaczniemy, to zacznijmy od zespołu polskiego, zespołu, który jest dla mnie całkiem ważny, ponieważ miałem z nim jeden z pierwszych wywiadów, jakie miałem w ogóle, i wydaje mi się, że w obecnym składzie, jakim są, to też był dla nich jeden z pierwszych wywiadów. Mowa tutaj o warszawskiej formacji shoegaze'owej Duszno. Zespole, który w zeszłym roku wydał naprawdę świetny album, zwłaszcza, że nie do końca byłem fanem ich pierwszego wydania, ale styl się dosyć zmienił, produkcja też była na znacznie wyższym poziomie. W międzyczasie porozmawialiśmy o tym albumie także i udało mi się być na ich poznańskim koncercie. Chyba to był, tak, to było w maju. No i co? No i przychodzą do nas teraz z nowymi singlami, z nowym materiałem. Jeżeli chodzi o ten materiał, to gdzieś on mocno jednak zostaje w tym brzmieniu, w którym mieliśmy na początku, ale także ewoluuje. Tekst jest też ciekawy, można go na różne sposoby interpretować. No cóż, no posłuchajmy i z tego, co wiem, możemy się więcej od nich spodziewać, czegoś dłuższego już pod koniec wakacji. Żółte tapety, zespół Duszno.

zespół Duszno. Ich najnowszy singiel skończyło się trochę niespodziewanie, ale tak, to była naprawdę potężna ściana gitar. Jak zwykle zresztą od tej warszawskiej formacji. Polecam śledzić na bieżąco, bo to jest naprawdę super młody polski zespół. No tak, więc czas na pierwszy ze stałych punktów naszych aferytmów, czyli konkurs. Tym razem konkurs będzie trochę inny, nie zostanie on rozstrzygnięty teraz po audycji. Natomiast rozstrzygnięcie odbędzie się 9 czerwca po w tamtejszym w aferytmie po godzinie 20, bo jest to konkurs długoterminowy i mamy dla was do wygrania 3 wejściówki podwójne na pewien festiwal. Carbon Silesia Festival tegoroczny, który odbędzie się w Zabrzu od 19 do 20 czerwca. Jest to wydarzenie, które na kulturalnej mapie Polski szybko stało się najjaśniej świecącym punktem. To połączenie muzyki elektronicznej najwyższej próby, a także unikatowej i wyjątkowej lokalizacji Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, która też zachwyca swoim industrialnym klimatem. Tak, tak o samym festiwalu piszą twórcy. Na kogo możemy usłyszeć? Na przykład Who Made Who, Axel Bowman, Sofia Curtis, DJ Paul Comtel i nie tylko. Także na przykład Skalpel, którego zaraz usłyszymy, żeby trochę wam zapowiedzieć to, co będzie można przeżyć samemu. No i jeżeli chodzi o zasady konkursu, SMS-y wysyłamy na numer 7248, uwaga, 7248 tym razem. Na początku piszemy afera.carbon przez C, carbon, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe brzmi: techno, house, a może synth pop? Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej i dlaczego? Oczywiście tych podgatunków jest jeszcze więcej, liczymy na oryginalne odpowiedzi. No a koszt wysłania SMS-a to 2 zł 46 groszy. Przypominam, konkurs zostanie rozwiązany 9 czerwca około godziny 20, także czekajcie wtedy, jeżeli weźmiecie udział, na informacje. No cóż, a my posłuchajmy w takim razie, jak to będzie można przeżyć już 19 czerwca. Skalpel z utworem Form.

Jest to niezwykle bogate brzmienie i niezwykle ciekawa i zróżnicowana płyta. No i skosztujmy jej nieco. Myślę, że już mieliście do czynienia z nią, jeżeli słuchacie Aferytmów od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast jesteście tutaj przypadkiem, to posłuchajcie właśnie po raz pierwszy, jak brzmi zespół Chair z płytą Pleonasm, a utwór będzie nosił tytuł So Far.

świetnej. Boards of Canada to zespół, duet znowuż, nie, duet? Nie, przepraszam, trio tak naprawdę, ale aktualnie duet. Trzeci członek odpadł gdzieś na początku twórczości. Są to ludzie, którzy tak naprawdę... no, są kamieniem milowym dla muzyki elektronicznej, muzyki downtempo, IDM, hauntology, neopsychodeli. Dużo tego się przewijało przez ich twórczość. Music has the right to children albo Gio Jaddy to są tak naprawdę płyty, których nie trzeba przedstawiać każdemu prawdziwemu fanowi muzyki elektronicznej, ale chyba ogólnie muzyki jako takiej. No i wydali w tym roku w końcu, po 13 latach przerwy, album Inferno. Nie wiem do końca, czy jest to moja bajka po przesłuchaniu. Brzmienie się nieco zmieniło. Jest dosyć... jakby to powiedzieć, obskurne, może to jest to słowo, ale prezentuje sobą naprawdę duży przekrój gatunkowy, to na pewno. Wybrałem tym razem utwór raczej bardziej standardowy, patrząc na całą tą płytę i utwór, którego się na pewno będzie przyjemnie słuchało, tak mi się wydaje, jest dosyć ambientowy, a nosi on tytuł You Retreat in Time and Space, zespół Boards of Canada.

0: Halo? Tak, to było Boards of Canada z ich najnowszej płyty Inferno. Utwór znowuż nie do końca reprezentatywny, ale wydaje mi się, że ta płyta może nie tyle operuje właśnie w takich klimatach przyjemnych, ale jest dosyć cicha i dosyć delikatna w swoim przekazie. Czy jest tak dobra jak ich poprzednie, te klasyczne nagrania, to już ocencie sobie sami. Pora także na nowość absolutną, ponieważ będzie to debiut tego wykonawcy, przynajmniej w tej odsłonie. Sweater 7 jest to pseudonim artystyczny muzyka z Buenos Aires, z Argentyny, który już od tak naprawdę kilku lat tworzy muzykę elektroniczną, ale teraz stworzył właśnie ten projekt o tej nazwie, o którą przed chwilą powiedziałem, i poszedł w klimaty bardziej rockowe, bardziej może nie tyle rockowe, co indie popowe, trochę indie rockowe. Nadal czuć w tym sporo elektroniki, tego, że z tą elektroniką miał już do czynienia, że się na niej po prostu zna. No i tak naprawdę w tej odsłonie jest to jego debiut w tym projekcie, który wydaje mi się, że idealnie łączy to, czego się nauczył wcześniej z jakimiś nowymi inspiracjami. I jeżeli chodzi o ten debiut, to zdobył on już teraz, mimo że jest tak naprawdę niecałe 2 tygodnie dostępny, zdobył on naprawdę dużą popularność, zwłaszcza jak na człowieka, który tak naprawdę wcześniej tej popularności zupełnie nie miał. Jeżeli chodzi o tytuł, to nie przeczytam go wam, przygotuję tłumaczenie na po piosence, bo nie chcę kaleczyć języka hiszpańskiego, którym no nie posługuję się dość sprawnie. Natomiast tak, Sweater 7 ze swoim utworem Escritorio. Tak jest, posłuchajmy.
1: Estamos en plena era espacial. Satélites, platos voladores, viajes a la luna y otros mundos. Pero aún en la Tierra hay seres que no pueden dormir, atormentados por sus ambiciones personales.

wiosce. No myślę, że nie wiem, na ile to tłumaczenie jest oczywiście rzetelne. Sam hiszpańskiego za bardzo nie znam, ale to brzmiało właśnie tak, jak coś prostego i coś, co poszło dobrze. Chociaż oczywiście produkcyjnie tutaj prosto nie było. Słyszeliśmy wyraźnie te wpływ i doświadczenia z muzyką elektroniczną. No myślę, że można to nazwać taką właśnie indie-troniką, to co przed chwilą usłyszeliśmy. Bardzo polecam to nagranie, jest super, zwłaszcza właśnie jak na debiut. No a my wracamy tak naprawdę do czegoś, co już, do wykonawcy, który pojawił się tutaj 2 tygodnie temu, przynajmniej jako moja propozycja. Genesis Owusu. Jest to człowiek, który łączy mnóstwo gatunków. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to człowiek, który przede wszystkim tworzy muzykę z kultury czarnoskórej. Człowiek, który urodził się w Ganie i człowiek, który przeszedł od neo soulu przez hip-hop aż do dance-punku. Tego jest naprawdę było dużo tej różnorodności w jego karierze, mimo że wydał tak naprawdę dopiero 3 albumy. Najnowszy album Red Star V and the Worldwide Scourge już został zaprezentowany wam właśnie 2 tygodnie temu w takiej bardziej swojej rapowej odsłonie. No, a ja mam dla was naprawdę ciekawy cover utworu, który na pewno wszyscy znamy, bo jest to jeden z największych klasyków klasycznego, znowu szeroka, Painted Black od Rolling Stonesów, dla właśnie Like a Virgin, czyli nie wiem jak to powiedzieć, środowiska, które zachęca artystów do tworzenia coverów utworów już kultowych w swoim własnym, unikalnym stylu. Genesis Owusu właśnie zrobił to z hitem Rolling Stonesów i jest to cover naprawdę moim zdaniem ciekawy. Posłuchajmy zatem Painted Black od Genesis Owusu.

Genesis Owusu ze swoim coverem Painted Black, w oryginale oczywiście Rolling Stones. Jego wersja na pewno brzmi, ma takie w swoim brzmieniu takie tchnienie nowości, ale oczywiście także z poszanowaniem oryginału jak najbardziej wszystkie elementy wersji oryginalnej zostały zachowane, tylko nieco podrasowane, zmienione, pozostawione w bardziej jego stylu. Nie często zdarzają się covery na Aferytmie, ale naprawdę wydaje mi się, że było to coś wartego zaprezentowania. No a teraz wracamy do shoegaze'u po tych 40 minutach. Shoegaze'em otworzyliśmy polskim, teraz wracamy do shoegaze'u amerykańskiego, a mianowicie trio Clarion. Zespół, który wydał moim zdaniem naprawdę fajny album w 2024 roku. Album dość krótki, z tego co pamiętam, i dość jednolity, ale naprawdę stworzyli sobie bardzo charakterystyczne swoje własne brzmienie, właśnie łącząc shoegaze czy na przykład post-punk revival. No i wracają teraz z nowym singlem. Po 2 latach singiel od nich, który tak naprawdę bierze ich brzmienie i nieco, nie chcę powiedzieć, że wraca je do góry nogami, ale tak naprawdę ukierunkowuje je, wydaje mi się, w takim stopniu, w jakim brakowało tego jednak na tym pierwszym albumie, czyli rozbudowując je nieco, sprawiając, że ta muzyka jest bardziej różnorodna. Posłuchajmy, najnowszy singiel od zespołu Clarion.

To najnowszy singiel Jilt zespołu Clarion, singiel, którym wracają do swojego sugestywnego brzmienia, jeszcze bardziej je rozbudowując. Nie wiem jak wy, ale bardzo lubię właśnie takie kobiece wokale w tym gatunku. Świetnie one współgrają z tą ścianą gitar i z tym wszystkim. Super to brzmiało. A my wracamy do, można powiedzieć, klasyków. Mieliśmy Boards of Canada, czyli zespół w większości pewnie znany. No to mamy teraz American Football z ich najnowszym albumem, który tak naprawdę też w pewien sposób odwraca i brzmienie zupełnie inną stronę. Oni już od dłuższego czasu kierowali się bardziej w stronę jakiegoś indie popu, post-rocka i tak dalej. Odeszli dosyć mocno od tego, co prezentowali na swoim debiucie, czyli oczywiście ich debiut, pierwszy self-titled, no to jest klasyka Midwest Emo, tak naprawdę album, który zdefiniował ten gatunek i niejako przeniósł go do, może nie tyle mainstream, ale po prostu do świadomości szerszej. Zespół, który wywodzi się z jeszcze bardziej lo-fi i takiego wręcz DIY zespołu. Oczywiście mowa tutaj o Cap'n Jazz. No i po tylu latach wracają z albumem dosyć zachowawczym, ale w bardzo ładny sposób. Dosyć też, można powiedzieć, przeciągłym w swoim brzmieniu. Sporo jest tutaj długich utworów. Już paru długich utworów posłuchaliśmy zresztą na tej audycji. Ten, który wybiorę, trwa nieco ponad 5 minut, także nadal sporo. Jeszcze takim ciekawym akcentem nawiązującym do poprzedniej piosenki jest obecność zespołu Wisp na tym właśnie utworze. Zespołu także shoegaze'owego, który myślę, że jest znany też wielu fanom tego gatunku. No a sam utwór może shoegaze'owy nie będzie, ale będzie także bardzo ładny, utrzymany może w nieco podobnym klimacie. Waker Up od American Football. Na ficie mamy zespół Wisp.

American Football ze swoim najnowszym albumem. To było przed chwilą, to było bardzo ładne i usłyszeliśmy tutaj także zespół Wisp. No cóż, a nasz czas powoli dobiega końca. Jeśli chodzi o to, co mam dla was na koniec, to jest jeszcze jeden utwór, wydaje mi się, że dosyć niszowy, a mianowicie jest to nowy singiel Dylana Toma oraz Eilish Constance. Dylan Tom to artysta tworzący głównie slacker rock, indie pop, indie rock, indie tronikę, klimaty, które częściowo już się przewinęły przez tą odsłonę Aferytmu, ale myślę, że będą tak czy tak ciekawym uzupełnieniem tego, co dzisiaj poznaliśmy. Jest to człowiek, którego poznałem tak naprawdę przez media społecznościowe. No teraz nie jest to żadne, znaczy jego muzykę poznałem w ten sposób, nie jest to żadne zaskoczenie. Myślę dla nikogo, że nie tylko trzeba być muzykiem, żeby się wybić, ale także trzeba być social media ninja i właśnie to Dylan Tom stara się robić ze swoją muzyką i żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Natomiast nadal pozostaje gdzieś właśnie w niszy, w jakimś undergroundzie. Natomiast jest to bardzo ładny utwór, kolejny singiel, no i liczę na nowy album, może już w tym roku, ostatni był, no już w roku zeszłym, z tego co pamiętam. Także Dylan Tom razem z Eilish Constance z utworem Bow and Cursey, mówił do was Nikodem Prokopowicz, realizował mnie Mikołaj Pluto-Pluciński, dziękuję za realizację i do usłyszenia za tydzień.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm. Autopromocja.
1: W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka. Ekstremalna mieszanka muzyczna.

0: parafrazowane. Może nie przedłużajmy już jakoś szczególnie. Już teraz przed nami pierwsza propozycja tej tygodniowej
1: listy i mamy tutaj chłopców z miasta.

0: samo. I takim właśnie rokiem jest 1744 rok. Wow, więc wczoraj byłoby Boże Ciało i było wczoraj Boże Ciało.
1: Tak było.
0: Piękna sprawa.
1: Tak, a po Bożym Ciele przychodzi Dariusz i Mateusz, czyli duet, który jest znany w sumie z zespołu The Bullseyes.
0: No bo co, jak się...

0: społecznościowe, między innymi na YouTube'a i Instagrama, gdzie tych wywiadów trochę i roleczek poszło. Natomiast tam, na tych juwenaliach, nasz kolejny zespół, który zajmuje miejsce 12, również się pojawił. Słuchałeś?
1: Słuchałem.
0: No i to się właśnie szanuje. Niestety mnie wtedy już nie było, ale no co mogę powiedzieć. Pewnie znacie, bo już się dzisiaj pojawił, tylko utwór inny niż wtedy, taki z trochę dłuższym stażem. Madame Affaire, tylko twój.

15 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja. Na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: W każdy piątek o 22:00 w Radio Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.

Dobry wieczór, cześć, minęła godzina 22. Wysłuchajcie audycji Pralka w Radio Afera. Mateusz Pietruniewicz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj do godziny 23 trochę powspominamy albumów, które doskonale wszyscy znamy, ale też nie zabraknie nowości i tych krążków, które pojawiły się na rynku dosłownie chwilę temu. Zaczęliśmy dzisiaj audycję z zespołem Fumanjo. Bardzo lubię do tego krążka, do tego zespołu wracać. Mam nadzieję, że wy również kawał historycznej i legendarnej muzy. Kolejną propozycją na dzisiaj będzie zespół Hipnozauru, który dosłownie chwilę temu wydał swój już drugi pełen album, album Afterlife. Oni sami tytułują się jako muzyka, która klasyfikuje się w kategorii Jurassic Punk. Bardzo interesująca i ciekawa nazwa. W każdym razie dosyć mało jest takiego grania stricte rockowego, rock'n'rollowego u nas w kraju, więc cieszę się, że takie albumy również wychodzą. A my teraz wspólnie posłuchamy dwóch utworów, które bądź co bądź zapowiadały najnowszy krążek tego zespołu. Utwór Danger oraz Life Flower. Bardzo interesująca i ciekawa jest również oprawa graficzna całego krążka, więc odsyłam was, żebyście sobie zweryfikowali zespół Hipnozaura.

za nami dwa utwory z najnowszego krążka Afterlife zespołu Hypnosaur, Lifer oraz Danger, a my teraz przenosimy się do zespołu Ignu, który swojego czasu był bardzo dobrze zapowiadającym się zespołem, który wszyscy liczyli, że utrzyma się na znacznie dłuższy okres czasu niż miało to miejsce w ich historii. Szkoda, że Ignu już się gdzieś rozpiechło na kilka innych, większych, mniejszych zespołów, ale czasami mam ochotę wrócić do ich krążka i tak było też w tym tygodniu, dlatego posłuchamy jednego z najbardziej popularnego chyba utworu singlowego tejże polskiej stonerowej, rock'n'rollowej, rockowej grupy, zespół Ignu.

za nami grupa Igno ze swoim ostatnim materiałem, a my teraz przenosimy się do zespołu Acid King, który również wystąpi w tym roku na festiwalu Mystic. Również czekam za tym koncertem. W ogóle wiele jest wydarzeń, zwłaszcza w piątek, które chciałbym zobaczyć, co z reguły jest właśnie wielkim bólem głowy na tego typu festiwala, gdzie trzeba połączyć folklor znajomych oraz muziarstwo. To często nie jest łatwe połączenie. Z zespołem Acid King posłuchamy teraz utworem Evil Satan. Bardzo interesujący utwór. Mam nadzieję, że również go nie zabraknie na piątkowym koncercie.

Za nami jest zespół Acid Kings z utworem Evil Satan, a my teraz na momencik się nieco rozluźnimy, zrobimy sobie lekki muzyczny przerywnik na Radiohead, którego grywamy raz po raz w audycji Pralka, chociaż chyba wydaje mi się, że stosunkowo za mało. Dzisiaj jest odpowiedni czas, żeby w połowie audycji lekko rozpłynąć się nad dźwiękami tej wspaniałej grupy.

Za nami Radiohead, a przed nami zespół Shields. Mam wrażenie, że zespół nieco zapomniany w swojej niszy, ale mimo tego lubię do niego raz po raz sobie powrócić i zerknąć na te nieco starsze ich płyty. I tak jest w przypadku tej propozycji, którą sobie zaraz wspólnie posłuchamy z utworem The White Umbrella. Doskonale wyważony utwór i doskonale oddający to, co ten zespół reprezentuje na wszystkich swoich krążkach, a nie ma ich wcale tak wiele. Zespół Shields z gwiazdką na przodzie.

Za nami zespół Shield z utworem The White Umbrella, a my teraz przenosimy się do zespołu Bong Reaper do utworu The People Mover. Wy pamiętajcie, że audycja Pralka jest również na Facebook, gdzie po zakończeniu każdej audycji trafia playlista z każdego naszego spotkania, a my biegniemy dalej, bo czas jak zwykle coraz mniej. Zespół Bong Reaper.

Za nami ciężki, potężny wałek grupy Bone Gripper, a ja będę się z wami żegnać. Za moment słyszymy się w audycji Trashic Madness, więc zostańcie przynajmniej do godziny pierwszej, a dzisiejszą audycję Pralka kończymy grupą Neurosis ze swoim ostatnim krążkiem z utworem Fierce Red Race.

Zły wieczór. Minęła godzina 23. Wysłuchajcie audycji Trashing Madness w Radiu Afera. Mateusz Pietruniewicz, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj audycja w pojedynkę z racji tego, że cała redakcja wyjechała do Gdańska czynnie uczestniczyć na festiwalu Mystic. Mystic w tym roku ostatni raz na stoczni, jestem ciekawy nowego miejsca. A my dzisiaj do godziny pierwszej poprzypominamy sobie troszeczkę premier z tego roku. Będzie trochę muzyki, która nawiązuje bezpośrednio do tego festiwalu. Zaczęliśmy dzisiaj polską grupą Kriegs Machine, która dokładnie 10 lat temu wydała swój album Enemy of Man, jeden z lepszych albumów tej grupy, ale w przypadku Kriegs Machine ciężko mówić o płycie najlepszej, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze to co dobre to przed nimi. Krążą ploty, że coś ma się pojawić w niedługiej, niedalekiej przyszłości, ale jak to będzie i co to będzie, zobaczymy. Kriegs Machine ma to do siebie, że potrafi tymi krążkami, tymi premierami przede wszystkim zaskakiwać. One nagle się pojawiają się znikąd, więc myślę, że w tym przypadku będzie bardzo, ale to bardzo podobnie. Drugą propozycją dzisiaj będzie zespół Mastodon, który wystąpi na festiwalu już w sobotę, już jutro. I dzisiaj posłuchamy dwóch utworów z ich debiutanckiego krążka Remission z roku 2002. Posłuchajmy Mastodon.

Tak właśnie brzmi Mastodon ze swojej debiutanckiej płyty Remissions, a my teraz przenosimy się do zespołu Jungle Rot, który 15 maja wydał już swój kolejny długogrający krążek. Zespół Jungle Rot trzyma ten swój poziom od początku lat 90. całkiem solidnie. Płyty są na swój sposób bardzo mocno równe i tak jest też w przypadku ich najnowszego krążka. Absolutnie ten album nie wnosi nic odkrywczego do gatunku typu death metal, ale chyba też takie były założenia, żeby po prostu grać swoje i tak jest właśnie w tym przypadku. Posłuchamy teraz trzech utworów z najnowszej płyty amerykańskiej grupy Jungle Rot.

Za nami trzy utwory amerykańskiej grupy Jungle World, a my teraz przenosimy się do Polski, gdzie również chwilę temu swój drugi krążek wydał zespół Pion. Zespół pochodzi z Lublina, mają na swoim koncie dwa albumy, debiuty z 2022 roku, Rzeki Goryczy. Debiut, który przyjął się bardzo dobrze w polskim świadku black metalu, zespół bardzo mocno powiązany z takimi zespołami jak Mountbrain Place of Perdition, za sprawą oczywiście gitarzysty i wokalisty, który tworzy zespół Pion. Czekamy z jakimiś koncertami, które bez wątpienia na jesień przylecą. Mam nadzieję, że również do Poznania ze sprawą i drugiego krążka. Bardzo solidne granie, bardzo konsekwentne granie, bardzo piołunowe granie, można by tak powiedzieć. Ja z tego krążka jestem bardzo mocno zadowolony. Dwa utwory zespół Piołun.

Za nami dwa utwory polskiej grupy Piołą z ich drugiego krążka. My teraz przenosimy się znowu do Stanów Zjednoczonych, gdzie posłuchamy teraz kilku utworów z albumu z 2006 roku grupy Suffocation. O nazwie również Suffocation, jedna z lepszych płyt tej grupy, chociaż w ich przypadku również bardzo ciężko szukać słabszych momentów, słabszych albumów. Bardzo konsekwentnie, bardzo równa jest ich dyskografia i tak jest w przypadku tej płyty. Kawał, ale to kawał solidnego muziarstwa. Suffocation.

Zadam i Suffocation, a my teraz całkiem płynnie, tanecznym krokiem przeniesiemy się do Szwecji, gdzie zagramy, a zarazem posłuchamy album z 2012 roku zespołu Grave. Grave wystąpił również na festiwalu Mystic. W zeszłym roku na SDR-u zagrali fantastyczny koncert. Jestem ciekawy, jak to będzie w tym roku w Gdańsku. Mam nadzieję, że również dowiozą, bo ten koncert w Aleksandrowie był dla mnie wielkim zaskoczeniem. Spodziewałem się, że to będzie dobry koncert, ale w życiu nie powiedziałbym, że będzie to aż tak doskonałe święto muziarstwa. Doskonały, jeszcze raz doskonały koncert. Posłuchamy teraz trzech utworów z przedostatniej płyty szwedzkiej grupy.

za nami Grave, a my teraz robimy cofkę do Kanady, gdzie posłuchamy teraz zespół Warmich, który odpowiada za doskonałe połączenie black metalu razem z Krustem. Bardzo lubię wracać do albumu z 2021 roku Wolf Hex. No jest to jeden z bardziej udanych krążków tej grupy, chociaż mam na koncie raptem 4 krążki. Ostatni ukazał się 2 lata temu i mam nadzieję, że niedługo nas czymś jeszcze zaskoczą, tym bardziej, że sam zespół stosunkowo jest dosyć młodym zespołem, bo powstali w 2015 roku. Kawał solidnego grania posłuchamy teraz dwóch utworów sprzed ostatniego krążka grupy z Kanady.

Za nami dwa utwory z przedostatniego krążka kanadyjskiej grupy Warmage, a my teraz przeniesiemy się do Polski, gdzie zagramy teraz dwa różne single, dwa zapowiadające, dwa różne wydawnictwo, taki kącik nieco promocyjny. Pierwszym to będzie zespół Neolive, zespół, który powstał w 1991 roku w Lesku na Podkarpaciu. Zespół, który charakteryzuje się graniem ściśle doom, death metalowym. Wydali swój ostatni krążek w 2019 roku, a pierwsze demowy pojawiły się nieco ponad 30 lat temu. Zespół poczęstował nas singlem Inbir, który zapowiada ich najnowszy krążek. Drugim singlem promującym będzie to cover zespołu Cannibal Corpse, zespołu Chainswar, który ukazał się na składance w hołdzie właśnie Cannibalom. Świetne wykonanie, jest to w ogóle ostatni utwór z dotychczasowym perkusistą, więc warto posłuchać, warto się zaznajomić. W Chainswar również zmiany personalne, które mam nadzieję, że pójdą, że wyjdzie to im wszystkim na dobre i zespół ruszy z kopyta dalej i będzie solidna rzeźba. Posłuchajmy dwa single, dwa utwory.

Za nami single zapowiadający najnowszy krążek zespołu Neoliv z Polski oraz Chainsword ze składanki w hołdzie Cannibal Corpse, a to była audycja Trashing Madness za dzisiaj. Dziękuję za momenty. Na nasze sociale trafi playlista dzisiejszego spotkania, więc tam was odsyłam, jeżeli macie ochotę sprawdzić, co tam było grane od samego początku. Za tydzień słyszymy się bez żadnych zmian, 23 w każdy piątek startujemy, a dzisiejszą audycję kończymy zespołem Eich w Gat, który już w piątek wystąpi na festiwalu Mystic na głównej scenie. Czekamy za tym sludge'owym potworem z kolegami dosyć solidnie. Piątek w ogóle zapowiada się całkiem nieźle, czyli dzień dzisiejszy. Tak, damy wam znać za tydzień, jak tam poszło, jak tam było. To była audycja Trashing Madness. Do usłyszenia, dzięki, cześć.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
1: Najcięższa audycja w eterze.
4: Nocnik na 98,6.

zagubiony w ludziu sen, wykopał, a on cieszy.